0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstinek, coś mi dał na památku na ty dny a nocy.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No coraz lepiej, bardziej obiecująca. Z północnego zachodu będzie napływać do nas powietrze polarne, morskie, stopniowo coraz mniej wilgotne. A niż przenoszący tę dynamiczną pogodę będzie się powoli wypełniał i odsuwał z nad Polski w kierunku Białorusi. Wcale nie będziemy tęsknić. Dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego i jeszcze lokalnie słabe przelotne opady deszczu, maksymalnie na termometrach 22 stopnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent nie odpuszcza referendum klimatycznego. Jest nowy wniosek. To nie anomalia, mówią eksperci o pogodzie w Polsce. Rusza nowy sezon ekstraklasy, a wraz z nim nowe centrum VAR. Miriam Lipińska. Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Sejmu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
5: Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
4: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Wczoraj w większości kraju znów padał deszcz. Dziś maksymalnie termometry mają pokazać 22 stopnie. Tak będzie głównie na zachodzie kraju. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
6: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
4: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. O wręczanie mu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów, może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczyli łapówki. Zagranica. Powierzchnię blisko 5000 hektarów objął już pożar lasu w departamencie Girondii w południowo-zachodniej Francji. Z ogniem walczy około 800 strażaków, spłonęło kilka domów. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało prawie 20 tysięcy mieszkańców i turystów. Ogień, prawdopodobnie wzniecony przypadkowo, pojawił się w środę wieczorem i rozprzestrzenił bardzo szybko w sosnowym lesie w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. Teraz sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie odbędzie się 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się dziś nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych, mówią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
7: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
8: Komfort pracy już niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputer, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
4: Pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy o 18:00. Radomiak zagra w nim z Wieczystą.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: 4 minuty po 6:00 i cieszą się, prawda, sędziowie z nowego systemu i my powiem, też się cieszymy, powiem, że mamy więcej powodów.
9: Jak słyszę takie zapowiedzi meczów, że Radomiak zagra z jakimś tam innym zespołem, to brzmi gorzej niż ostatnie na przykład zapowiedzi, że Francja z Anglią dzisiaj zagra. No ale dobre się skończyło, trudno.
2: Tak, bez nas, więc nie było tak źle, nie było tyle nerwów.
9: Mamy ekstra klasę, no mieliśmy mundial, nie doceniliśmy, to teraz mamy ekstra klasę.
2: Dokładnie. A my z kolei bardzo doceniamy, że dzisiaj piątek.
9: Tak, piątek, piąteczek, piątunio. To jest bardzo dobra wiadomość do poranku. Witamy was bardzo serdecznie.
2: Damian Krymiński
9: i Marzanna Forysiak. Cześć.

0: Skoro już wywołaliśmy temat piątku, to proszę bardzo, jest, dzisiaj jest, już w kalendarzu tam się pyszni, 24 lipca dokładnie, no mogłoby być, nie wiem, 4 lipca, no ale dobrze, już nie będziemy narzekać, 24 lipca, piątek to właśnie dziś, to 205 dzień roku, do końca roku 160 dni, 60 dni jeszcze astronomicznego lata, no kawałek, jeszcze ma szansę się pokazać z jak najlepszej strony.
1: A jeśli chodzi o jakieś święta nietypowe, coś dzisiaj ciekawego na nas czeka w kalendarzu?
0: Dzisiaj czeka na nas Dzień Policjanta, więc uważajcie w różnych miejscach, bo panowie policjanci mogą świętować w nie taki sposób, jakbyśmy sobie życzyli.
1: Jak spotkacie, to wiecie, od razu startujecie z życzeniami,
0: tak
1: z całusami, przytulacie policjantów.
0: Można mieć tam gdzieś czekoladki.
1: To. Tak, tak. Może będzie łagodniej, ja nie wiem, próbować zawsze można. Jeśli życzenia będą naprawdę szczere, kto wie.
0: Jedno jest pewne, liczyć możemy dzisiaj na odrobinę słońca po tych wszystkich dniach, które były takie troszkę zachmurzone, to coś tam jest. Słońce wstało o 5.06, zajdzie o 20.50, tam całkiem nieźle. 15 godzin 45 minut, całkiem fajnego dnia, bo to w końcu piątek. A przed nami teraz, jeżeli
1: bardzo
0: chodzi...
1: Bardzo słoneczny artysta, tak?
0: Dokładnie, jeżeli chodzi o słońce, to ten pan na pewno go sporo zapewni.
2: Radio na wakacje.

0: 16 minut po godzinie 6, no to my sobie przeglądamy teraz prasę kolorową, nagłówki, o, całkiem fajne.
1: No, między innymi...
0: Będziemy taki poetycki.
1: Tak. Człowiek, który ma zawsze najsłynniejsze fryzury w całym naszym kraju. Mm. Nie Michał Wiśniewski, wcale nie.
0: Nie, a, to jest tylko kolor. Tak, ale tam polotu nie ma.
1: No właśnie, nie ma kształtu i formy. Taką formę zawsze zachowuje Rutkowski, nasz detektyw narodowy. Spisał testament, zdradza swoje najskrytsze sekrety. No, mam nadzieję, że wszystko w porządku u pana Rutkowskiego i ze zdrowiem i w ogóle. No ale to cóż, testament już gotowy.
0: Jedno jest pewne, ona nie myśli na razie o testamencie, tylko o miłości. Mm-hmm. Katie Holmes znów zakochana. Paparazzi, no jak to ładnie to nazwano, przyłapali ją z młodszym o prawie 10 lat artystą. No, na razie za bardzo o nim nic nie wiadomo. No, nawet plotkowano.
1: Wystarczy, że o niej wiadomo już bardzo dużo.
0: To jest taki artysta wizualny, Jason Bart Jarmoski, ale powiem tak, na pewno teraz o nim usłyszymy jeszcze nie jedno.
1: Na pewno. Teresa Lipowska, no o tej pani słyszał już każde 89 lat, słuchajcie, swoje urodziny spędziła na planie M jak miłość. Słynna Basia z tegoż właśnie serialu sama mówi w ten sposób, że praca trzyma mnie przy życiu. I widocznie fantastycznie sobie jeszcze na tym planie filmowym radzi.
0: No i jeszcze Robert Lewandowski, wiadomo, doczekał się debiutu w barwach Chicago Fire i jak ładnie to napisano, jak Lewandowski zachował się po meczu na grali. No spodziewaliśmy się jakichś może malutkich skandalików.
1: Pewnie szedł do szatni, cóż.
0: Nie, znalazł czas dla kibiców.
1: O,
0: kamery
1: bardzo,
0: pokazały, jak podpisywał
1: ładnie,
0: koszulki ze swoim nazwiskiem fanom na trybunach. Tak, po prostu.
1: To super, bo tym bardziej, że był bardzo fajnie przyjęty w Chicago. A

0: A jeszcze na koniec mam też, no to jest nagłówek numer jeden dzisiaj dla mnie, chylę czoła przed tym, który te nagłówki tworzy. Dotyczy on Idy Nowakowskiej, która dzieli swoje życie między Polską a Stanami Zjednoczonymi i ktoś ją tutaj przyłapał na polskiej ulicy, paparazzi zrobił zdjęcie i wielki podpis: u Idy nie ma bidy.
1: Czego i wszystkim życzymy.
2: Duet na rano. Radio na wakacje.
3: Reklama.
4: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
5: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
3: Reklama. A ty

0: No, nie da się ukryć, że wczoraj mieliśmy taki dzień lekko senny. Pogoda była taka, która nie za bardzo nas zachęcała do tego, żeby cokolwiek robić.
1: Ale
0: no
1: dzisiaj,
0: i dla kierowców
1: tak,
0: też to nie było za dobre.
1: Za kierownicą powinno być zdecydowanie przyjemniej. Najprzyjemniej to jest na pewno, jak jedziecie na przykład na północ, nad morze, albo w góry, albo na lotnisko.
0: Ale, i w zapasie macie dla tygodnia urlopu.
1: Ale dobra wiadomość taka, że nawet jeśli jedziecie do pracy, to dzisiaj już piątek, a my sprawdzimy sytuację na drogach już za chwilę.
0: Wiadomość, autowiadomości o 6.30. Jeżeli macie coś do dorzucenia, jeżeli chodzi o różnego rodzaju ostrzeżenia, to możecie do nas pisać na facebookowym profilu Radia Centrum albo...
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.

0: 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Piątkowy poranek, wakacje w pełni, a więc jakiegoś ogromnego ruchu na drogach na razie nie ma. No i w dodatku z tych dobrych rzeczy to prognozy zapowiadają poprawę pogody, lato sobie o nas przypomni. Jeżeli wybieracie się w trasę, warto pamiętać o kilku miejscach, gdzie nadal trzeba zjąć nogę z gazu. W Kaliszu uważajcie na Górnośląską, tam trwa wymiana kostki na przystankach. Autobusy zatrzymują się bezpośrednio na pasie ruchu. Nadal obowiązuje też ruch jednokierunkowy na Złotej z powodu przebudowy. Największe utrudnienia wciąż czekają kierowców na Krajowej 12. Między Kaliszem a Opatówkiem tutaj remont, zwężenia, nierówności, ograniczenie prędkości do 40, no i tworzą się korki od czasu do czasu. No więc w miarę możliwości warto wybrać objazd przez Tłokini albo Szałę. W Ostrowie Wielkopolskim remont ulicy Wrocławskiej, zwężenia są także na Roduchowskiego, na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna, na odcinku Zacharzew-Lamki Łąkocinny obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją. A w Pleszewie zmieniono organizację ruchu na Zielonej, Lipowej i Osiedlowej oraz na ulicy Kazimierza Wielkiego. Z kolei w Krotoszynie drogowcy pracują na ulicach Raszkowskiej i Wiśniowej. Jedźcie ostrożnie, no i oczywiście zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Jak wiemy, na pozór nieoznakowany radiowóz prawie niczym nie różni się od zwykłego auta, póki z tyłu nie wyświetla się komunikat. Chodzi o komunikat na czerwono na tylnej szybie takiego zamaskowanego radiowozu. Jeśli jego treść brzmi jedź za mną, no to trzeba jechać. Musimy się zastosować, gdyż to jest oficjalne polecenie funkcjonariuszy policji. Niezatrzymanie się do kontroli od 2017 roku jest przestępstwem, za które grozi kara. Co ciekawe, nieumundurowani policjanci mogą zatrzymać kierowcę tylko w obszarze zabudowanym. Natomiast funkcjonariusz w mundurze ma do tego prawo niezależnie od miejsca kontroli.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Ja mam życzymy jak najmniej różnego rodzaju kontroli szerokiej drogi za 26 minut, za 27 minut, godzina 7.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.

0: Bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
2: Od radia.
4: Nie będzie L. Nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
5: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.
4: Radio Rano. Radio Centrum.

0: urodzeni.
1: No, to jest piękna data dla niektórych, 24 lipca. Ci, którzy tego dnia przyszli na świat, są bardzo dumni i bardzo odważni.
2: Dodatkowo lubią też ryzyko, a ambicja jest dla nich motorem większości ich poczynań.
1: Często się chwalą, popisują, do tego mają talent aktorski i poczucie humoru.
2: Łatwo zdobywają popularność i przyjaciół.
1: Osiągają też powodzenie w zawodach wymagających dobrej prezencji i odwagi.
2: Są dobrymi przedstawicielami handlowymi, ale także aktorami i sprzedawcami.
1: Nie są zbyt obowiązkowi, to może powodować w ich życiu przejściowe problemy finansowe.
2: Ich szczęśliwa cyfra to 4.
1: Kamień szlachetny bursztyn.
2: A sprzyjający znak zodiaku to...
0: Lew.
1: A tego dnia 24 lipca w 1960 roku urodziła się polska wokalistka jazzowa Laura Szafran.
2: Mamy także Sandrę Drzymalską, jeśli chodzi o przedstawicieli aktorstwa. Jak tutaj wcześniej było powiedziane, nadaje się ta data urodzenia do tego, żeby rodzili się aktorzy. Rok 1993 w przypadku Sandry Drzymalskiej.
1: Teraz 69. Jennifer Lopez, amerykańska aktorka, producentka, również bizneswoman, piosenkarka popowa przede wszystkim, a do tego tancerka i projektantka mody.
2: No i do tego na koniec jeszcze Rodzynek w tym zestawieniu, jeden z najsłynniejszych polskich raperów, czyli Tede, Jacek Graniecki, urodzony w 1976.
1: No a dla was, dla wszystkich świętujących dzisiaj, 24 lipca, mamy kawałek od Margaret. Miłego lata. Najlepsze życzenia.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego.
2: No właśnie, tak słodko albo i gorzko zrobi się w kolejnej porcji informacji, ta o godzinie 7.
3: Reklama.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
7: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
8: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Nasz deszczowo-burzowy niż powoli sobie odchodzi, odsuwa się z nad Polski w kierunku Białorusi, a z północnego zachodu napływać będzie dzisiaj powietrze polarne morskie, ale coraz mniej wilgotne. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, lokalnie jeszcze słabe przelotne opady deszczu, a na termometry wskoczy maksymalnie 20, wskoczą 23 stopnie, wiatr słaby i umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Dziś znów zagrzmi, są ostrzeżenia przed burzami. Co dalej z PiS-em? W południe oświadczenie prezesa. Branża cukrownicza przeciwna podnoszeniu opłaty cukrowej. Miriam Lipińska, uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wschodniej Polski, konkretnie dla Podlasia, Lubelszczyzny, a także wschodnich powiatów Mazowsza i części Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada do 30 mm deszczu. A w PiS-ie na razie cisza przed burzą. O północy minął termin ultimatum prezesa dla stronników Mateusza Morawieckiego, czyli czas na wybór partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego partyjnych lojalek nie podpisali, ale deklarują, że chcą pozostać w PiS-ie. Szans na pojednanie wewnątrz partii nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom.
5: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
4: Więcej o przyszłości PiS-u dowiemy się zapewne w południe. Wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Polskie służby do wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach podchodzą z należytą powagą i stanowczością, zapewnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o ostrzeżenie ze strony MSZ Białorusi przed możliwym zamachem terrorystycznym na terytorium naszego kraju. Resort w Mińsku twierdzi, że zamach miałaby przygotowywać osoba skazana na Białorusi i pozbawiona niedawno przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu. A celem ataku według białoruskiego MSZ mają być niepełnoletnie dzieci mieszkającej w Polsce aktywistki, mającej białoruskie obywatelstwo. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, obniżającym ceny, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
6: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
4: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
7: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden. Nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
4: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. Rekin, żarłacz biały zauważony w pobliżu znanego portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku. W czwartek dużych rozmiarów rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego nagrano krótki film. Dla plaży w rejonie kurortu wydano już ostrzeżenie. Obecność żarłacza białego u brzegów Portugalii to rzadkość.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mało efektowny początek walki o awans do Ligi Konferencji w wykonaniu polskich drużyn. GKS Katowice przegrał na wyjeździe Zamyska Żylina 1-2, a Raków Częstochowa wprawdzie wygrał 3-1, ale ze słabiutką Walettą i to po niezbyt dobrej grze, mówi trener Dawid Kroczek.
9: Taki podwójny obraz spotkania. Pierwsza połowa ospała zbytną intensywnością z naszej strony, tak naprawdę w każdej fazie. Tak liczyliśmy, że w takim trybie ekonomicznym coś zbudujemy, stworzymy sytuację, strzelimy bramkę. Natomiast druga połowa, więcej momentów pod kątem narzucenia intensywności takiej naszej gry, jeżeli chodzi o atakowanie, przyspieszenie.
8: Rewanżowe mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Konferencji za tydzień. Robert Lewandowski rozegrał swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Chicago Fire. Fajerwerków nie było. Kapitan naszej kadry na razie nie zadeklarował jednoznacznie, czy będzie do dyspozycji trenera Jana Urbana na wrześniowe mecze Ligi Narodów, na co liczy sekretarz generalny PZPN-u Łukasz Wachowski.
10: Co do zasady, kalendarz FIFA jest tak zorganizowany, żeby wszystkie federacje miały możliwość przejęcia swoich zawodników w terminach meczów reprezentacji, tak samo MLS ma obowiązek zwalniać zawodników na mecze reprezentacji. Oczywiście dochodzi ten czynnik lotu, czynnik zmiany czasu. Na Roberta oczywiście liczymy.
8: A Polska pierwszy mecz w Lidze Narodów zagra 25 września z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Mamy pierwszy medal na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim w Oklahoma City, ale nie ten, którego się wszyscy spodziewali, bo Klaudia Zwolińska, która rok temu wywalczyła tytuły w K1C1, tym razem była dopiero 10 w swojej koronnej konkurencji kajakowych jedynek. Błysnął za to Michał Pasiut. W tej konkurencji 35-latek przegrał tylko z Czechem Jakubem Krejczym.
11: Czułem to dziś, to był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki, lubię przejazdy po walcach, co udowodniły moje dwa przejazdy. Szkoda, że to złoto uciekło dosłownie mgnienie okiem, ale no kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny, ja już jestem stary, więc daruję mu tym razem.
8: Srebro Mistrzostw Świata to życiowy sukces Pasiuta.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: Jeżeli macie jakieś plany i dotychczas jakoś się nie chciały ziścić, to może dzisiaj, bo podobno wszystko się dzisiaj uda, można robić zakupy, planować podróże, imprezy i wszystko będzie po prostu fantastycznie, a jeśli pojawią się problemy, to mamy szukać nowych rozwiązań.
3: Tak, Merkury ma nam pomóc w rozwiązaniu wszystkich problemów. No nie dosyć, że piątek, piąteczek to jeszcze planety i gwiazdy po naszej stronie, słuchajcie. Chcecie wiedzieć więcej? To już za kilka chwil horoskop na naszej antenie.
1: Radio Centrum.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
5: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia. Dla Ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: Baranie, dzisiaj szykuje ci się pracowity, ale udany dzień. W sprawach służbowych opłaci się być skrupulatnym, a nawet upartym. Ktoś cię pochwali lub poleci do wykonania ważnego zadania. Zajmij się swoimi finansami, sprawdź, bo możesz na czymś dodatkowo skorzystać. A popołudnie sprzyja rozrywce.
4: Byku, ty możesz poczuć się dzisiaj zapracowany i poganiany. Postaraj się znaleźć pomocników do trudnych zadań, a od razu poczujesz się lepiej. Nie tłumacz się jednak ze swoich potrzeb, bo ktoś może cię źle zrozumieć.
3: Bliźnięta, przed tobą sympatyczny dzień, wszystko się uda, dlatego możesz być dobrej myśli. Dzisiaj popołudnie to świetny czas, żeby zadbać o zdrowie i urodę, dlatego wybierz się na szybkie zakupy. Na pewno uda ci się znaleźć coś niezwykłego.
4: Raku, ty masz przed sobą dzisiaj ważny dzień. Zaskoczysz wszystkich dobrymi pomysłami, a zmiana reguł wyjdzie ci na dobrze. Dzisiaj sprzyja ci szczęście.
3: Lew powinien chwytać szansę, łapać okazję i szukać nowych inspiracji. Będziesz się dzisiaj podobać, a ludzie okażą się bardzo przyjaźni. Po prostu udany dzień. Łatwo nauczysz się czegoś zupełnie nieznanego albo postąpisz wbrew utartym schematom. Jeśli nie masz pomysłów na rozwój, no to łatwo znajdziesz sobie ciekawe hobby.
4: Panno, będzie sporo inspiracji dzisiaj w twoim życiu. Działaj szybko, bo możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Wyjaśni się pewna tajemnicza sprawa lub odnajdzie się zagubiony przedmiot. Nie wstydź się dzisiaj przedstawiać swoich pomysłów, bo masz szansę zyskać uznanie, a nawet, uwaga, uwaga, dodatkowe pieniądze.
3: Wago, zostaniesz poproszony o pomoc lub radę. Nie odmawiaj ludziom wsparcia, poczujesz się doceniony i bardziej potrzebny. W pracy bądź ostrożny, bo możesz zapomnieć o ważnych obietnicach lub dokumentach. Wieczorem znajdź czas na odpoczynek, oczyszczenie i emocje. Księżyc w sekstylu sprzyja rozwojowi.
4: Skorpionie, ty zajmij się porządkami, szczególnie w ważnych papierach i innych rachunkach, a będziesz miał dzięki temu spokojny weekend. Zaplanuj, jak zainwestować posiadane środki, albo kupić taniej coś, czego bardzo potrzebujesz.
3: A strzelec będzie dzisiaj spostrzegawczy, łatwo skojarzysz różne fakty, a nawet odkryjesz jakieś tajemnice. Być może również zaprowadzisz cię dzisiaj dzień w ciekawe miejsca. W pracy uda ci się pozbyć irytujących zaległości, co otworzy drogę do ciekawszych zajęć. Po południu znajdź czas na zabawę, hobby lub ciekawy wykład, a będziesz się świetnie bawić.
5: Kozior, Rożec.
4: No, ten znak niestety dzisiaj będzie miał nieco mniej cierpliwości do ludzi, czyjeś lenistwo lub zaniedbanie może sprowokować cię do krytycznych wypowiedzi. Zajmij się własnymi sprawami, a wszystko dobrze się ułoży.
3: Jeżeli chodzi o wodnika, to dzisiaj będziesz miał bardzo dużo sił i chętnie zabierzesz się do działania. Dasz sobie radę, tylko tak bardzo się nie spiesz. Możesz bardzo dużo zyskać dzięki umiejętności przewidywania tego, co zrobią inni. To świetny dzień, żebyś uporał się ze sprawą, która wymaga wsparcia ze strony kogoś na wysokim stanowisku.
4: No i na koniec jeszcze sprawdzamy, co dzisiaj u ryb. Możesz być trochę bardziej niż zwykle roztargniony, bo nie będziesz miał wiele czasu na odpoczynek. Nie martw się jednak na zapas, bo różne nieporozumienia wyjaśnią się na twoją korzyść.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka.

0: W związku z horoskopem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl
3: 19 minut po 7.

0: gwiazdami wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Zmiany. Mamy już pierwsze informacje dotyczące nowego składu na sezon w Orlen Superlidze Kobiet. Chodzi oczywiście o Szczepiorno Kalisz.
8: Ten skład i nieco ciekawostek będzie można poznać. Już niebawem kolejna porcja informacji z regionu, 7.30.
9: To znowu ty rzuciłam spojrzenia dwa. Spieszysz się gdzieś.

0: 7:30, wiadomości z naszej najbliższej okolicy, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bulwersująca sprawa, w którą zamieszani są mieszkańcy regionu. W tym serwisie także pijany kierowca staranował ogrodzenie. Szczypiorno Kalisz ogłasza nowy skład na nowy sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tak bulwersującej sprawy śledczy z regionu jeszcze nie prowadzili. Policjanci z Kępna od 2 tygodni zajmują się sprawą, która ma roboczą nazwę Akademia Gwałtu. Miała ona swój początek 8 lipca, kiedy funkcjonariusze otrzymali za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Komendy Głównej Policji, informacje od funkcjonariuszy z Niemiec. Na podstawie materiału dowodowego został zatrzymany 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego oraz 22-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego.
3: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu, procederu wykrytego przez dziennikarzy stacji CNN. Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne, polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
2: Poinformował Radio Centrum młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszystkie sytuacje wykorzystywania kobiet były nagrywane i wrzucane na zamkniętych grupach internetowych funkcjonujących na różnych komunikatorach o zasięgu globalnym. Sprawę prowadzą lokalne prokuratury.
4: Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa na obecnym jego etapie nie będę udzielać informacji.
2: Powiedział Radio Centrum prokurator Marcin Kubiak. Również z uwagi na dobro ofiar organy ścigania nie podają szczegółów sprawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Oficer dyżurny ostrowskiej policji w piątkowy wieczór otrzymał zgłoszenie dotyczące kierującego pojazdem, który w Sośni najpierw stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na chodnik, by ostatecznie uderzyć w ogrodzenie i dwa budynki. Kierowcy Citroena udało się wyjść z rozbitego pojazdu i uciec z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. Jak się jednak okazało, nie na długo.
5: Dzięki podjętym czynnościom już po kilkudziesięciu minutach funkcjonariusze ustalili osobę, która najprawdopodobniej kierowała samochodem. Policjanci udali się pod wskazany adres. Na miejscu zostali 28-letniego mieszkańca gminy Sośnie. Mężczyzna próbował się ukryć. Policjanci znaleźli go leżącego na podłodze, zakrwawionego i przykrytego kartonami. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,4 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mundurowi ustalili, że posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu przyznał się do zarzucanych mu czynów. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Szczypiorno Kalisz zaczyna ogłaszać skład na nowy sezon w Orlen Superlidze Kobiet. Na początek dwie zawodniczki, które zostały ze starego składu.
6: Na pewno barwy Szczypiorna Kalisz w sezonie 2026-2027 będą reprezentowały Anna Diablo rozgrywająca oraz Nadia Bury obrotowa. Nieoficjalnie wiadomo, że ze składu, który grał w poprzednim sezonie, może zostać jeszcze jedna piłkarka ręczna. Na pewno zespół będzie mieć nowego trenera. Dotychczasowy Iwo Wawra latem podpisał kontrakt z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i poprowadzi męską drużynę. W minionym sezonie zespół będący kalisko-chorzowską hybrydą zanotował spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej. W czerwcu w wyniku otwartej procedury konkursowej i aukcji ogłoszonej po wycofaniu się z rozgrywek zespołu Piłka Ręczna Koszalin, Szczypiorno Kalisz zdobyło dziką kartę umożliwiającą grę w Orlen Superlidze w sezonie 2026-2027. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Jeśli zaczynacie już weekendowy wyjazd albo jesteście w drodze na urlop, to największą uwagę warto dziś zwrócić na krajową 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Tam trzeba trochę postać. To wciąż najbardziej problematyczny odcinek w naszym regionie. Trwa remont, są zwężenia, nierówności, ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. No i korki od czasu do czasu. Jeżeli możecie, warto wybrać objazd przez Tłokienie albo Szałę. W samym Kaliszu uważajcie jeszcze na Górnośląską. Tam trwa wymiana kostki na przystankach i autobusy zatrzymują się na pasach ruchu. Nadal obowiązuje też ruch jednokierunkowy na ulicy Złotej. W Ostrowie Wielkopolskim ruszył remont ulicy Wrocławskiej. Zwężenia są również na Leduchowskiego, a na krajówce numer 36 kierunku Krotoszyna obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją. Zmiany w organizacji ruchu czekają też kierowców w Pleszewie, a w Krotoszynie utrudnienia na ulicach Raszkowskiej i Wiśniowej. Pogoda ma się poprawiać, więc na drogach może być więcej aut niż zwykle. Szerokiej drogi, spokojnego początku weekendu i bezpiecznych wakacyjnych podróży Wam życzymy.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Za naszą zachodnią granicą kierowcy ponoszą naprawdę gigantyczne koszty, jak się okazuje. Średni koszt naprawy samochodu w Niemczech wzrósł do rekordowych 764 euro, co wynika z między innymi rosnących cen materiałów, wyższych płac oraz wyższej złożoności technicznej nowoczesnych pojazdów. No i po raz pierwszy to układ elektryczny stał się tą najdroższą w naprawie grupą podzespołów, wyprzedzając układ napędowy zarówno w nowych, jak i używanych samochodach. Z raportu wynika też, że niemal 60% właścicieli aut ogranicza w związku z tym wizyty w serwisach z powodu tych bardzo, bardzo wysokich kosztów.
0: Czy żeby zaczęli naprawiać sami?
10: Albo wiesz co, no też mogą...
0: Uczą się od nas.
10: To wynika z tego, że te samochody coraz nowocześniejsze, więc i naprawa droższa. Mogą przyjechać do Polski, poszukać. Może jeszcze jest szansa odkupić starego Passata. Kto wie.
0: Może gdzieś stoi.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 8.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
10: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Teraz będzie o skarbach. No, okazuje się, że można czasami coś takiego niesamowitego wciąż znaleźć.
1: Przez dekadę uznawano je za stracone, ale jak się okazuje, udało się odnaleźć skarby. Klejnoty Jagiellonów, utracone korony, berła pogrzebowe oraz średniowieczne monety. To są bardzo cenne eksponaty, które dodatkowo sami i my możemy już obejrzeć, możemy już oglądać.
0: Tak, zostało to wszystko odsłonięte 9 lipca w Wilnie na Litwie. To jedno z najważniejszych odkryć w Europie z okresu wczesno-nowożytnego ostatnich dekad. Tak ładnie mówią. No, nie da się ukryć, że no, to są takie rzeczy bliskie sercu każdego Polaka. Więc no jeżeli właśnie macie ochotę to wszystko zobaczyć, no to jest tam na przykład złoty łańcuch znaleziony przy Barbarze Radziwiłłównie. Są pierścienie z diamentami.
1: Są insygnia grobowe na przykład należące do władców Polski i Litwy, króla Aleksandra Jagiellończyka oraz królowych Elżbiety Habsburg, Barbary Radziwiłłówny. No, to są nazwiska, które
0: skarby
1: są w Polsce znane, tak.
0: Szafiry, diamenty, co tylko sobie wykombinujecie, to wszystko
1: można sobie zobaczyć.
0: Przy okazji
1: taka wycieczka do Wilna w wakacje, słuchajcie, ja nie podpowiadam, ale pomysł całkiem ciekawy.
2: Dzień dobry. Radio na wakacje.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: To już niedługo, na początku przyszłego tygodnia, Ministerstwo Cyfryzacji będzie pokazywać projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego.
2: Między innymi i o tym posłuchamy w kolejnej porcji faktów wartej uwagi z Polski i ze świata o 8:00.
3: Reklama.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży KIM. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży KIM już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży KIM. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość, bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
7: W piątek, 24 lipca, zapraszamy na kino plenerowe w ramach Kulturalnego Lata w Mieście. W Ostrowskim Parku Miejskim wyświetlimy wzruszający film Był sobie pies. Startujemy o 21:30. Wstęp bezpłatny.
8: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
9: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
13: Garnitur! Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
3: Reklama.
14: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No jeszcze trochę skromnie, na termometrach 14 stopni w tej chwili w Kaliszu, odczuwalna 12, pochmurno i z tego co mówią synoptycy, jeszcze przed nami opady deszczu, takie lekkie około godziny 11. Ciśnienie rośnie 1015 hektopaskali w tej chwili na barometrach, wiatr do 17 km na godzinę, a dzisiaj ta pogoda ma się poprawiać. Dziś w regionie maksymalnie 23 stopnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła 8. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent forsuje pomysł referendum klimatycznego, wraca z nowym pytaniem. Będzie podatek od cyfrowych gigantów? A na koniec o aplikacji, która pomaga studentom znaleźć idealne mieszkanie na wynajem. Miriam Lipińska. Prezydent nie rezygnuje z referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył w Senacie drugi wniosek z nowym, jak twierdzi, neutralnym pytaniem. Wcześniejszą wersję referendalnego pytania senatorowie odrzucili, twierdząc, że jest tendencyjne. Nowe brzmi:
5: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
4: Mówi prezydent i zwraca się do Senatu.
5: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
4: Prezydent proponuje, by głosowanie odbyło się 27 września. Ostatnie słowo należy jednak do Senatu. Na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji ma pokazać projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego. Będą nim objęci giganci technologiczni, którzy generują w Polsce 25 milionów złotych przychodu. Podatek w wysokości 3% obejmie zyski m.in. z reklam na platformach, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
6: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
4: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
7: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
4: Dlatego samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
8: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
4: NIK apeluje do gmin, by lepiej monitorowały sytuację osób starszych i przygotowały usługi opiekuńcze na przyszłe potrzeby. Pomaga znaleźć współlokatorów i mieszkanie pasujące do budżetu, lokalizacji, stylu życia i charakteru użytkownika. Mowa o aplikacji stworzonej przez studentów uczelni z Wrocławia. Podczas rejestracji użytkownik wypełnia krótką ankietę i odpowiada na kilka pytań. Na przykład o to, czy jest rannym ptaszkiem, czy raczej nocnym markiem, ale też jaką dzielnicę preferuje i ile może zapłacić za wynajem. Apka o nazwie Rent Friends działa na razie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale jej twórcy już pracują nad wdrożeniem jej w innych akademickich miastach.
1: Kursy walut.
2: Sprawdzamy średnie ceny w kantorach. Euro po 4,32 grosze. Dolar amerykański 3,80 groszy. Frank szwajcarski 4,65 groszy. I jeszcze funt brytyjski 5,06 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: 4 minuty po godzinie 8, a my teraz bukietem kwiatów, no nie, przesadziłam, z ładną piosenką wędrujemy do tych, którzy mają imieniny.
9: Augustyn, Kinga, Krystyna między innymi, to oni świętują.
2: Jest też Krzesimir, Kunegunda, Olga i Wojciecha. Wszystkiego dobrego, specjalnie dla was teraz. Ho, ho, ho. Can't fight this feeling.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
8: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tym razem nad morze. Przed nami kolejna siódma już akcja. Wigry, składaki, dobre chłopaki. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 8.30.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Hurtownia Madmut Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madmut Pawlak. Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
5: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-Kalisz.pl.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
7: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: 8.30 przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski, Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Horyzontalny rozkład jazdy dla Kalisza. W tym serwisie także o 7 już edycji akcji Wigry Składaki Dobre Chłopaki, a w sporcie o medalach i powołaniach do kadry.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kalisz połączony z Łodzią, Poznaniem, Warszawą, Szczecinem, a nawet Berlinem, koleją mknącą nawet do 320 km na godzinę. To główne założenia nowego kolejowego horyzontalnego rozkładu jazdy, plan na przyszłość polskiej kolei i przyszłość Kalisza.
4: Nowy horyzontalny rozkład jazdy to przede wszystkim przewidywalność, łatwe przesiadki, pociągi kursujące w równych odstępach czasu i łatwych do zapamiętania godzinach. Kalisz zyska bezpośrednie połączenie z portem Polska, a co godzinę zatrzyma się tu część najszybszych pociągów. Dojedziemy do Poznania, do Łodzi, do Warszawy, Szczecina czy do Berlina, a oprócz połączeń ekspresowych i pośpiesznych, uzupełnieniem tych połączeń będzie oczywiście kolej regionalna. Nasz region zyska na tych rozwiązaniach, zyska nowoczesną kolej, a przede wszystkim częstsze i dogodne połączenia, a to przecież dla pasażerów jest najważniejsze.
2: Powiedziała Radio Centrum kaliska posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, analizując nadchodzące zmiany w zakresie transportu kolejowego. Horyzontalny rozkład jazdy gwarantuje też Kaliszowi zdecydowanie większą liczbę połączeń do Warszawy, Łodzi i Poznania, a czas komfortowego przyjazdu skróci się odczuwalnie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami kolejna już 7. edycja akcji Wigry Składaki Dobre Chłopaki. Tym razem śmiałkowie biorący w niej udział dla 9-letniej Zoi przemierzać będą nadmorskie szlaki.
5: Tym razem jedziemy nie z Kalisza, a ze Świnoujścia. Kierujemy się do Krynicy Morskiej. Jest to piękny szlak Velo Baltica, także jest co zwiedzać, co przemierzać. Czeka nas ponad 600 km, także w nogach będzie co kręcić.
6: Rowery są bez przerzutek, a ta akcja jest inna też nie ze względu na to, że nie startujemy pierwszy raz z Kalisza, ale nie jedzie z nami również wóz serwisowy, tak jak w ubiegłych latach. Nie dosyć, że jedziemy na składakach typu Wigry. Jedziemy z przyczepkami. Wszystkie bagaże, części zapasowe, jakieś śpiwory, poduszki i tak dalej bierzemy ze sobą na przyczepki, więc to będzie duży test i dla nas, i dla tych rowerów.
2: Powiedzieli Radio Centrum Kamil Sobczyk i Michał Krzyżaniak. Tym razem na składakach marki Wigry pojedzie aż 9 osób. Celem akcji jest zebranie 100 tysięcy złotych dla Zoi. U dziewczynki podejrzewa się zespół Akardiego, rzadki zespół wad wrodzonych, którego objawami są w jej przypadku wady rozwojowe mózgu, zaburzenia nerwu wzrokowego, zrośnięte kręgi kręgosłupa powodujące wrodzoną skoliozę, a także lekoodporną padaczkę.
5: Chcemy zabrać 100 tysięcy, jest to dosyć poważna suma, ale tak naprawdę Zoja potrzebuje 40 tysięcy, które potrzebuje na lekarzy, leki, wizyty u specjalistów typu fizjoterapeuci. Potrzebuje również kolejnych 25 tysięcy na turnusy rehabilitacyjne, które bardzo rozwijają, podtrzymują to, co zostaje gdzieś tam wypracowane wcześniej u tych dzieci, także jest to bardzo istotna sprawa. No i o to najbardziej walczymy tak naprawdę.
2: Dodał Kamil Sobczyk. Pozostałe 30 tysięcy złotych ze zbiórki ma być przeznaczone na zakup wózka biegowego, który pozwoli rodzinie dziewczynki wrócić do aktywności sportowej. Symboliczny start z Kalisza już w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 12. Partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum. Dla pochodzącego z Krotoszyna sprintera klubu sportowego Stal LA Ostrów Dawida Grzonki rozpoczynające się dziś 102. PZLA Mistrzostwa Polski w Białymstoku będą nie tylko walką o pierwszy w karierze seniorski medal w biegu na 100 metrów, ale także o powołanie do reprezentacji Polski na nadchodzące Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Birmingham. Mogą decydować o tym ułamki sekundy, powiedział Radio Centrum Dawid Grzonka, który 2 tygodnie temu wywalczył złoty medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.
7: Przygotowany byłem i czułem po prostu, że to po prostu ten dzień, w którym w końcu zdobędę ten złoty medal na 100 metrów.
8: Teraz uskrzydlony tym złotem W23. W co celujesz w Mistrzostwach Polski Seniorów?
7: No zobaczymy, na Mistrzostwach Polski Seniorów będzie dużo, dużo trudniej o jak medale, no bo tam już mam 6. wynik w rankingu. Co prawda do tego 3. miejsca nie brakuje dużo, bo tam kilka setnych sekundy, więc wszystko będzie zależeć już od bezpośredniego starcia.
8: No właśnie, tam są ułamki sekund, one decydowały o medalu, a być może także o wyjeździe na Mistrzostwa Europy do Birmingham.
7: Tak, tak, zdecydowanie. No to będzie walka o sztafetę i o te kolejne miejsca. No każde miejsce wyżej będzie bardzo ważne i istotne, żeby dostać to powołanie.
2: powiedział Radio Centrum Dawid Grzonka. Eliminacje i finał biegu na 100 metrów odbędzie się w Białymstoku dziś. W niedzielę rozegrane zostaną sztafety 4x100 metrów, a Grzonka jest przecież liderem sprinterskiej ekipy Stali Ostrów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Przed nami wakacyjny weekend, dłuższe podróże. Warto pamiętać, że świetnym towarzyszem trasy jest kawa, ale najlepiej smakuje podczas postoju, a nie w pośpiechu za kierownicą. Co 2-3 godziny warto też zrobić sobie krótką przerwę, rozprostować nogi, przywietrzyć głowę. Samochód też lubi chwilę oddechu, ale kierowca jeszcze bardziej. Na drogach regionu nadal sporo utrudnień. W Kaliszu uważajcie na Górnośląską, gdzie trwa wymiana kostki na przystankach. Autobusy zatrzymują się bezpośrednio na pasie ruchu i mogą się tworzyć korki. Nadal obowiązuje też ruch jednokierunkowy na Złotej z powodu przebudowy, a największe utrudnienia wciąż czekają kierowców na Krajowej 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Remont, zwężenia, nierówności, ograniczenie prędkości do 40, no i od czasu do czasu korki również. W Ostrowie Wielkopolskim remont na ulicy Wrocławskiej, zwężenia także na Leduchowskiego, tam sporo barierek, różnego rodzaju pachołków. Na krajówce numer 36 w kierunku Krotoszyna na odcinku Zacharze w Lamki Łąkociny cały czas obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją. W Preszewie zmiana organizacji ruchu na Zielonej Lipowej i Osiedlowej na ulicy Kazimierza Wielkiego, a w Krotoszynie drogowcy pracują na ulicy Hraszkowskiej i Wiśniowej. Jedźcie ostrożnie i zwracajcie uwagę na tymczasowe oznakowanie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
11: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Kiedy marzą o garażu z jednym luksusowym samochodem, mini o kolekcji kilku klasyków, a sułtan Brunei poszedł jednak o krok dalej i to bardzo duży. W jego garażach ma znajdować się około 7 tysięcy samochodów wartych łącznie nawet 5 miliardów dolarów. Wiele z tych aut powstało specjalnie na jego zamówienie i nie trafiło nigdy do zwykłej sprzedaży. Kolekcja Rolls-Royce'ów na przykład sułtana jest tak ogromna, że trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa. A najlepsze? No gdyby codziennie wybierał inny samochód, przejrzenie całego garażu zajęłoby mu prawie 20 lat. To chyba jedyny parking na świecie, na którym większym problemem niż brak miejsca jest wybór auta na dziś.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 22 minuty 9.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Radio Rano. Radio Centrum.

0: Kalendarz muzyczny.
1: I data 1969 rok, oczywiście 24 lipca. Wtedy w Nowym Jorku urodziła się Jennifer Lopez, wokalistka, aktorka, tancerka i projektantka mody. J-Lo, jej rodzice pochodzą z Puerto Rico, uznawana jest za jedną z najbardziej wpływowych latynosek w przemyśle rozrywkowym. Ain't it fun, Jennifer Lopez.

0: rekordową. Na rekord idą ci, którzy rekrutują się na uczelnie medyczne, bo tam rzeczywiście w tym roku jest oblężenie.
1: Tak, w skali kraju przybyło ponad 200 miejsc też na studia lekarskie. No i można się chyba tylko z tego cieszyć, bo jeśli będzie więcej lekarzy, no to może kolejki będą w końcu mniejsze.
0: Tak, no liczymy na to, że pod tym względem będzie rzeczywiście przyjemniej, a szczegóły w wiadomościach o godzinie 9.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość, bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
9: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Reklama.

0: pomagaj! Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A pogoda ma być coraz ładniejsza. Z północnego zachodu napływa powietrze polarne morskie, stopniowo coraz mniej wilgotne, ale dzisiaj jeszcze może lokalnie trochę popadać. Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. No i przyjemniej będzie na termometrach, bo dzisiaj temperatura wzrośnie w regionie do 23 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany. Po południu na wschodzie regionu okresami porywisty, północno-zachodnie, a ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ceny paliw konsekwentnie idą w górę. Jakie są prognozy? Frekwencyjny rekord podczas rekrutacji na uczelnie medyczne. Zajrzymy też do Gdańska. Jego centrum opanowują kupcy. Jutro rusza jarmark świętego Dominika. Miriam Lipińska. Benzyna kosztuje już średnio 7,30 zł za litr, a olej napędowy 7,64 zł. Eksperci nie pozostawiają złudzeń przez wciąż napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl.
4: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
3: Tylko Autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie. Co dalej z PiS-em? W południe wszystko będzie jasne. Właśnie wtedy oświadczenie ma wygłosić prezes Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum, jakie postawił on blisko 40-osobowej grupie zwolenników Mateusza Morawieckiego, które brzmiało członkostwo w PiS-ie albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera się nie ugięli i nie podpisali partyjnych lojalek. Co to oznacza z punktu widzenia ich politycznej przyszłości, mówi Robert Telus z PiS-u.
5: Nie podporządkowali się pod decyzję i z automatu powinni nie usunięci, wyszli po prostu z partii.
3: Wczorajsze blisko 3-godzinne spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło przełomu, a przybliżyło rozłam. Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa i to pomimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. Powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów.
6: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
3: Przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. By dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba było zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów. Jutro w południe w Gdańsku ruszy jarmark świętego Dominika. Rozpocznie się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta kupcom. W tym roku z powodu remontów w centrum miasta jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
7: Więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy tysiąca namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
3: Tradycyjnie po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska ruszy kolorowa parada, która przejdzie od fontanny Neptuna aż do skweru Hebeliusza.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Zabawę zaczniemy od meczu Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków, a wieczorem Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Stołeczny zespół po słabiutkim poprzednim sezonie będzie chciał się odkuć, mówi trener Marek Papszun.
9: Dla nas będzie ważne tak się przygotować, żeby wygrać każdy kolejny mecz i do tego będziemy dążyć. Na ile będziemy sprawczy w tym, no to zobaczymy. zobaczymy, jaka będzie nasza siła, bo tego nie wiemy, no bo nie wiemy dzisiaj, jaka będzie siła ligi i trudno dzisiaj coś deklarować, tak? Trudno coś deklarować, a jednocześnie no chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja, tak?
8: Broniący tytułu Lech Poznań jutro zagra z Krakowią. Oprócz wieczystej do Ekstraklasy awansował Śląsk Wrocław, który jutro zmierzy się w Zabrzu z Górnikiem, oraz Wisła Kraków, która w niedzielę podejmie GKS Katowice. Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, wystartują w zaczynających się dziś na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku mistrzostwach Polski. Do niedzieli będą rywalizować w 21 dyscyplinach, w tym w rzucie młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
10: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na mistrzostwach Polski przed własną publicznością we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać tego niedzielnego startu, bo mój start wypada właśnie w niedzielę o 13:30, na który zapraszam. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokaże się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
8: A zawodnicy będą walczyć nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Miał być medal Klaudii Zwolińskiej, jest krążek Michała Pasiuta, pierwszy dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. Pasiut był drugi w slalomie w K1, czyli w koronnej konkurencji Zwolińskiej, która broniła w Oklahoma City tytułu, ale zajęła dopiero 10. miejsce. Znamy już skład półfinalistów Ligi Narodów Siatkarek. W Makau Turcja pokonała wczoraj Kanadę 3-1, a Chiny wygrały z USA 3-2. I teraz te drużyny jutro zagrają o miejsce w finale. W drugim półfinale broniące tytułu Włoszki zmierzą się z Brazylijkami.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Na żywo już w Chicago, a tymczasem Harry Kane jest o krok od podpisania nowej umowy z Bayernem Monachium. Anglik miał niedawno otrzymać ofertę z saudyjskiego Al Hilal, ale podobno ten transfer obecnie wydaje się mało prawdopodobny. 6,5 minuty po 9:00.

0: Reklama.
1: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W piątek, 24 lipca, zapraszamy na kino plenerowe w ramach Kulturalnego Lata w Mieście. W Ostrowskim Parku Miejskim wyświetlimy wzruszający film Był sobie pies. Startujemy o 21.30. Wstęp bezpłatny.
6: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.
8: Radio Centrum. Kieruj

Na ścianie domu studenta Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy Jerzego Waszyngtona pojawił się wielki mural przedstawiający dwa ogromne zielone ogórki z napisem Kiś ogórki, nie emocje. No prosta forma i bardzo ważny przekaz. Autorem muralu jest popularny rysownik satyryczny Andrzej Rosuje, czyli Andrzej Milewski. Choć malunek na budynku przybiera formę nieco żartobliwą, to jednak problem jest poważny. Pomysłodawcy chcą przełamać stereotypy i zachęcić do rozmawiania o zdrowiu psychicznym. Wskazują, że zmniejsza to poczucie osamotnienia, pomaga lepiej radzić sobie ze stresem i sprzyja wcześniejszemu szukaniu specjalistycznej pomocy. No proszę, bo murale potrafią nie tylko zdobić, ale również edukować. Radio Centrum 106,4 FM. Radio na

0: promocję.
1: Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.

0: i wieczoru będą Gromi, Phil i Dawid Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.
4: No jak słyszymy o zmianach w parku, to myślimy, ach, pewnie będą nowe nasadzenie. A tu niespodzianka.
5: A tu niespodzianka, bo zmiany będą w takiej, można powiedzieć, twardej infrastrukturze, z której można korzystać, ale te wszystkiego teraz nie zdradzimy. Trzeba poczekać do 9.30.
4: Wtedy wiadomości.
6: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Minęła 9.30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Urząd planuje zmiany w Kaliskim Parku. Jakie? Szczegóły za chwilę. W tym serwisie także o tym, jak ostrowianie oceniają Straż Miejską, a w sporcie mistrzyni powitana w domu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pagoda w Kaliskim Parku Miejskim wymaga remontu. Urząd Miasta chce go przeprowadzić w przyszłym roku. I to nie koniec planowanych tam zmian.
3: W ramach tych nowych inwestycji my w przyszłym roku będziemy chcieli wybudować w parku tężnię, która w taki znaczący sposób poprawi atrakcyjność tego parku. Kolejnym elementem będzie remont tego domku parkowego, którego jakby atrakcyjność w momencie wybudowania tężni też znacząco się poprawi.
2: Powiedział Radio Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Na razie nie wiadomo, ile te inwestycje będą kosztować, ani kiedy dokładnie rozpoczną się prace.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W Ostrowie Wielkopolskim ruszyły konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania i przyszłości Straży Miejskiej. W rozbudowanej ankiecie mieszkańcy mogą ocenić dotychczasową działalność formacji, jak również wskazać, co należałoby w niej zmienić.
4: Do 21 sierpnia można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej oraz systemu monitoringu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wystarczy wypełnić interaktywny formularz ankiety, który znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce konsultacje. Można również pobrać i wypełnić ankietę w wersji papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. Pytania ankiety są podzielone na kilka grup tematycznych. W odpowiedziach można wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowego funkcjonowania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, jak również wskazać, co należałoby w niej zmienić. Mieszkańcy mogą też wypowiedzieć się, czy i dlaczego ich zdaniem Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana. Autorzy ankiety pytają również, czy strażnicy miejscy powinni pełnić służbę całą dobę, a także czy należałoby zwiększyć roczny budżet formacji, który dziś wynosi ponad 3 miliony złotych. W części poświęconej monitoringowi znajdują się pytania dotyczące miejsc, w których powinny się pojawić nowe kamery. Miasto pyta również, czy system monitoringu powinien zostać wsparty większym wykorzystaniem nowych technologii opartych o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej i monitoringu w Ostrowie przeprowadzone są na wniosek większościowej grupy radnych Rady Miejskiej. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
2: O złocie nawet nie marzyła, a wróciła z Mistrzostw Europy Kadetek z dwoma medalami. Tenisowa mistrzyni Aleksandra Nawrocka w czwartek została owacyjnie powitana przez swój macierzysty klub LKS Orzeł Wysocko-Wielkie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej we Wtórku, gdzie na co dzień trenuje działająca przy tym klubie Ostrowska Akademia Tenisa Stołowego. Miło wrócić w miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, powiedziała Radio Centrum Aleksandra Nawrocka.
5: No przede wszystkim jestem bardzo zadowolona. Wróciłam właśnie z Portugalii. Zwiedziłam swój stary klub. Tutaj zaczynałam tak naprawdę pierwsze kroki, pierwsze treningi, pierwsze odbicia rakietką. Także no bardzo miło mi się to wspomina i fajnie wracać do takich momentów i sobie przypominać to wszystko. No i jestem bardzo szczęśliwa.
6: Jedąc do Portugalii reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy, spodziewałaś się, że może być tak dobrze, że możesz zdobyć medal, a nawet tytuł mistrzyni Europy?
5: No wiadomo, bardzo zależało mi, żeby tam powalczyć gdzieś o najwyższe trofea. Złota myślę, że nie spodziewałam się i też wiedziałam, że będzie bardzo ciężko, ale dałam z siebie wszystko i razem z Hiszpanem, z kolegą sobie poradziliśmy świetnie.
2: Do złota w grze mieszanej Ola dołożyła jeszcze brązowy krążek w deblu z koleżanką klubową Łucją Kobosz. Dodajmy, że podczas uroczystości Orzeł Wysocko-Wielkie uhonorował także swojego obecnego zawodnika Jędrzeja Bednarczyka, dwukrotnego medalistę Mistrzostw Polski Żaków oraz mistrza krajowego zrzeszenia LZS.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 10.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
9: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
8: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
10: Promocja trwa do 31 sierpnia.
8: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
10: Armatura 24P.
0: Reklama.
11: A przed nami teraz rok z okienka.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60, Intar Kalisz, Wrocławska 48.
3: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
5: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łomczowskiego. Koncert Xavia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem...
8: Marcina Biegańskiego i Roberta Kaczmarka zapytamy o tegoroczną odsłonę Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia. Dla ciebie.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No dzisiaj ma być przyjemniej niż wczoraj. Powoli nasza pogoda się poprawia. Niż, który przynosił tę pogodę dynamiczną i taką niezbyt przyjemną, wolno się wypełnia, odsuwa znad Polski w kierunku Białorusi. A dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko okresami wzrastające do dużego i lokalnie jeszcze możliwe słabe przelotne opady deszczu. No i cieplej, maksymalnie dziś na termometrach 23 stopnie w regionie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 10:00. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rząd pomoże oszukanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Mateusz Morawiecki chce kolejnych rozmów w PiS-ie. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta zgodnie z określonym kanonem, odkryli badacze. Miriam Lipińska. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że projekt specustawy w tej sprawie rząd przyjmie jeszcze w wakacje. Nowe przepisy mają umożliwić dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm, a nie od właścicieli domów. Mateusz Morawiecki powtarza, że żadnej partyjnej lojalki nie podpisze i podtrzymuje propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS. Tymczasem za 2 godziny w południe prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosi, co dalej z blisko 40-osobową grupą polityków PiS z Morawieckim na czele. Kierownictwo partii jak dotąd stało twardo na stanowisku, że muszą wybrać albo członkostwo w PiS-ie, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus byłego premiera. I takie też ultimatum postawił całej grupie Jarosław Kaczyński. Termin na deklarację minął o północy. Morawiecki deklaruje tymczasem, że jest gotowy na kolejne rozmowy i szukanie porozumienia. Nie przehulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów drogowych na 2 kołach. Zaledwie w ciągu 2 dni policjanci spod warszawskiego Piaseczna skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Skończyło się 16 mandatami na kwotę blisko 5000 zł, mówi rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
4: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu. A do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
3: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie pasażerów. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow odrzucił wszystkie stanowiska zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Polityk, wyrzucony z rządu przed tygodniem, zapowiedział, że jedyne, na co jest w stanie się zgodzić, to powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Cezary Jaszczyk.
5: O propozycjach składanych Fedorowowi przez Zełenskiego już od kilku dni rozpisywały się ukraińskie media. Polityk miał odrzucić m.in. stanowisko wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Teraz mówi o tym publicznie, z mocnym podkreśleniem, że obecnie w Ukrainie liczą się tylko 3 państwowe stanowiska, które zdecydują o przyszłości wojny. Prezydent, naczelny dowódca i minister obrony. Jeśli ma wrócić do rządu, to tylko w tej trzeciej roli. Przywrócenia Fedorowa na ulicach przez kilka dni domagały się tłumy protestujących. Zełenski zareagował do tej pory zmianą na stanowisku głównodowodzącego armią, odwołując Oleksandra Syrskiego, którego Fedorow, delikatnie mówiąc, nie darzył sympatią.
3: I na koniec zmieniamy temat. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta według określonego wzoru. Pokazała to analiza 500 malowideł z 9 jaskiń w kraju Basków w Hiszpanii. I tak ich twórcy najczęściej stawiali w centrum zwrócone w lewo bizony, skierowane w prawo konie i kozły. Badacze zwracają więc uwagę, że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, prehistoryczne malowidła na skałach powstawały w uporządkowany sposób i według określonego schematu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po 10:00.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Nowy film Jana Chalupka, Dziki Dziki Wschód, powalczył o nagrodę na prestiżowym międzynarodowym festiwalu filmowym w Toronto. Produkcja została zakwalifikowana do konkursowej sekcji Platform, jedynej sekcji festiwalu, w której przyznawana jest nagroda przez międzynarodowe jury. W Toronto odbędzie się światowa premiera tego filmu, a akcja Dzikiego Dzikiego Wschodu rozgrywa się zimą 1943 roku na wschodzie Polski. Do niewielkiego miasteczka przybywa tajemniczy urzędnik z Berlina. Jego pojawienie się wywołuje falę niepokoju, podejrzeń i poszukiwań zaginionego złota. Twórcy zapowiadają mroczny thriller wojenny o ludziach stojących przed dramatycznymi wyborami. A reżyser Jan Chalupek znany jest m.in. z takich filmów jak 25 lat niewinności, Sprawa Tomka Komendy czy seriali Wielka Woda i Heweliusz. W obsadzie znaleźli się m.in. Robert Więckiewicz, Joanna Kulik i Piotr Trojan. Po Toronto film trafi także na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a do kin w Polsce wejdzie jesienią tego roku.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: A już za chwilę kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi o 9.30 z Marcinem Biegańskim i Robertem Kaczmarkiem, organizatorami festiwalu podróżniczego Odyseja Antonińska. Porozmawiamy o tegorocznej odsłonie wydarzenia.

0: 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Kasia Gurcewicz, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Naszymi dzisiejszymi gośćmi są Marcin Biegański i Robert Kaczmarek, organizatorzy Festiwalu Podróżniczego Odyseja Antonińska 2026. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Po takich spotkaniach czuć upływ czasu, bo jesteście u nas co roku, odkąd Odyseja Antonińska działa i funkcjonuje. W tym roku zatacza ona coraz szersze kręgi, ale myślę, że do tego jeszcze dojdziemy. Na początek przypomnijcie proszę, może Marcinie przypomnij, czym w ogóle Odyseja Antonińska jest?
4: Odyseja Antonińska urodziła się, bo myślę, że tak można powiedzieć, w 2021 roku. Festiwal podróży i regionu. Na samym początku pierwsze edycje były bardzo skromne. Bazowaliśmy na bardzo skromnym budżecie, ale z każdą kolejną edycją festiwal rósł. I tak samo można powiedzieć, rosło to pojęcie podróży, czyli nie przestaliśmy się ograniczać tylko do osób, które się przemieszczają skądś dokądś, tylko potraktowaliśmy też tą podróż jako w ogóle drogę życiową, drogę przez swoje pasje, poprzez przełamywanie swoich granic i tak dalej. Także ta formuła festiwalu pod względem tematu podróży jest bardzo szeroka i dzięki temu też gościmy wśród naszych prelegentów właśnie i sportowców, i piosenkarzy. W zasadzie ludzi, którzy specjalizują się w różnych profesjach, ale jest to na tyle wyraźne, że wpisuje się w ideę jakby całego festiwalu i podróży.
2: I tegoroczny program, Robercie, będzie bardzo bogaty. Gdybyś mógł właśnie opowiedzieć o tym, co i kiedy będzie się działo, kogo będziemy gościć.
3: Tak, no prologi oczywiście wcześniej, to w 17 bibliotekach, ale główny program odysejowski rozpoczyna się w Antoninie 6 sierpnia i trwa do 9 sierpnia, więc tradycyjnie 4 dni. No i znowu mamy 15 znakomitych gości, którzy przyjadą do Antoniny i opowiedzą o swoich pasjach. No i w tym roku też nam tak bardzo zależało i na sercu leżało z Marcinem, żeby było jak najwięcej kobiet i w tym roku właśnie postawiliśmy na kobiety. Nazwiska są znane, ale niektóre osoby może mniej znane medialnie, ale dla nas są znakomitymi ludźmi, więc też zaprosiliśmy ich do Antonina. Jeżeli chodzi o kobiety takie, które się pojawią po raz pierwszy, to Marta Biała, osoba, która kocha latanie i opowie o tej swojej pasji. Mamy także Joannę Lamparską, która bardzo jest związana z podróżami, a też z naszym regionem, bo podłożyła głos i wytyczyła trasy we wszystkich gminach Doliny Baryczy, jeżeli chodzi o audioprzewodnik, który możemy posłuchać na stronie Dolina Baryczy Travel. No i mamy również Miłkę Raulin, która jest młodą dziewczyną, ale już w 2018 roku zdobyła koronę ziemi, więc nie tylko jest himalaistką słynną i kocha podróże, ale też w swoich wypowiedziach i w swojej postawie mocno stawia na kobiety i na rolę kobiety w życiu w ogóle i w podróży, więc też czekamy na tą prelekcję, bo będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawa. Wraca po raz kolejny Monika Witkowska, no, o której nie trzeba za dużo mówić, bo to wybitna postać w podróży i w himalaizmie, ale też jest ona taką naszą ambasadorką, można powiedzieć, Odysei Antonińskiej, bo na całym świecie opowiada o tym festiwalu i bardzo często do niej wracamy i ona też często pomaga nam też zdobyć nazwiska, które są nieosiągalne, mogę tutaj zdradzić. Lokalnie też postawiliśmy na Danusię Kowalską, która jest naszym takim stałym partnerem i współorganizatorem, a w tym roku namówiliśmy ją, że będzie gotować z uczestnikami festiwalu, więc wspólne gotowanie z Danką Kowalską zapowiada się bardzo, bardzo fajnie. No i została nam jeszcze z kobiet Ewa Marciniak, misjonarka, która też w sposób fajny opowie o swojej podróży, ale też przeprowadzi bardzo ciekawe warsztaty z uczestnikami, więc no, nie możemy się tego doczekać. A w ogóle, jeżeli chodzi o gości festiwalu, no to znowu wracamy do wielkich nazwisk, czyli Krzysztof Wielicki, najwybitniejszy polski himalaista, wraca do swojego regionu, z którego pochodzi. No, mamy też Aleksandra Lwowa, kolejną wybitną postać himalaizmu polskiego, która po raz pierwszy też pojawi się w Antoninie, ale też myślę, że przyciągnie bardzo dużo ludzi. Tych nazwisk w sumie mamy 15 i każde z nich zachwyca i mi się wydaje, że każdy, kto będzie na Odysei, znajdzie tutaj coś dla siebie.
2: Bo tematyka to właśnie, tak jak wspomnieliście, nie tylko podróże geograficzne.
4: Nie tylko. No jeżeli tutaj Robert wspomniał o Dance Kowalskiej, to jest właścicielka pensjonatu Lido właśnie w Antoninie i gdzieś ta podróż kulinarna towarzyszy nam już chyba od 3 edycji. W ubiegłym roku Sery Lazur przygotowywały potrawy, jeszcze wcześniej Kuchnia na dziko przez Andrzeja Adamusa, w tym roku właśnie pani Danka Kowalska z restauracji pensjonatu Lido będzie przygotowywała z uczestnikami karpia, czyli taki można powiedzieć tradycyjną potrawę, która jest związana tutaj z naszym regionem. Nie tylko ten temat kulinarny jest. Jeżeli chodzi o Michała Ogórka, który jest również gościem, będzie to również w Kaliszu w prologu gościem, on jako tako no, nie jest podróżnikiem, jest dziennikarzem, jest można powiedzieć satyrykiem. Też będzie, prawda, sam jestem ciekaw, w jakim kierunku pójdzie podczas tego spotkania.
2: No właśnie, wspomniałeś już o bibliotece, to gdybyś mógł powiedzieć o tym, kto do was dołączył, bo w tym roku rzeczywiście ten prolog jest bardzo bogaty, można powiedzieć, że jesteśmy w trakcie, trudno wymienić wszystkie biblioteki i wszystkie wydarzenia, ale rzeczywiście dużo instytucji dołączyło do was.
4: Tak, prolog rozpoczęliśmy 17 lipca i 17 bibliotek. 17 lipca i 17 bibliotek. W zasadzie cały tutaj nasz region w promieniu około 50 kilometrów, czyli mamy Oleśnicę, to jest chyba jeden z dalszych punktów, Gołchów, Pleszew, Krotoszyn, także jest tego naprawdę dużo. Na naszej stronie facebookowej można cały ten program prologu znaleźć. Od dzisiaj, czyli od 24, no tych prologów jeszcze będzie kilka, jeśli nie kilkanaście, warto spojrzeć i wybrać się, bo to jest wcale nie tak daleko, a można posłuchać ciekawych gości, bo będzie i Lech Dyblik i Jaś Jan Mela, który zdobywał bieguny z Markiem Kamińskim. Także ta oferta bibliotek jest wspaniała i przede wszystkim, co warto powiedzieć, że biblioteki bardzo otwarte, jeśli chodzi o naszą propozycję i przystąpiły do prologu. Liczymy też na to, że to jest wstęp jeszcze do czegoś większego i no, więcej instytucji, bibliotek będzie uczestniczyło w kolejnych latach.
2: Nie byłoby Odysei Antonińskiej bez prawdziwych podróży i bez wydarzeń towarzyszących. Czy w tym roku też przygotowaliście właśnie takie mniejsze podróże dla uczestników?
3: Tak, oczywiście tych wydarzeń towarzyszących będzie bardzo dużo i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś fajnego. Ale jeszcze nawiązując do wypowiedzi Marcina, chciałem powiedzieć, że bardzo ważne dla nas jest to, że mamy znowu patronów samorządowych i oprócz gminy Przygodzice, która jest tym gospodarzem i zawsze od samego początku jest z nami, no i od tamtego roku Miasto i Gmina Odalanów, w tym roku powtórka, znowu jesteśmy z panem burmistrzem i mieszkańcami. No i bardzo fajnie, że mocno włączyła się gmina Sieroszewice. Tutaj podziękowania dla pana wójta i pani dyrektor za to, że tak mocno weszli w Odyseję Antonińską i to pokazuje tą siłę, bo Odyseja Antonińska to tak naprawdę nie wydarzenia, a ludzie, którzy te wydarzenia tworzą. No i mamy bardzo dużo tych wydarzeń towarzyszących, o których chciałem powiedzieć. No, ten mocny punkt, no to też jest wycieczka po Dolinie Baryczy, która odbywa się co roku, bo nie chcemy zatrzymywać się w Antoninie, tylko chcemy również pokazać całą Dolinę Baryczy, korzystając z tego, że mamy tak dużo wspaniałych gości. No, w tamtym roku byliśmy w punkcie astronomicznym w Odalanowie, a w tym roku warsztaty astronomiczne na miejscu w Antoninie, więc fajnie, bo Adam Wiernasz, który będzie z nami, przywiezie duży teleskop i będziemy oglądać tą jeszcze nieodgadnioną część podróży właśnie naszej przestrzeni kosmicznej. Po raz kolejny udało się otrzymać dofinansowanie z programu Aktywna Wieś 2026 i ponownie spotkamy się i ze strażakami, i z kołami gospodyń wiejskich, i z seniorami, więc będzie bardzo dużo ciekawych rzeczy się działo właśnie wokół całego festiwalu. A na przykład wspomniana Ewa Marciniak zorganizuje warsztaty ręcznego szycia z afrykańskich tkanin. Więc tak naprawdę no, tych wydarzeń jest naprawdę bardzo dużo. O wszystkich tutaj nie będę teraz mówił, ale wystarczy wejść na Facebooka Odyseja Antonińska i zobaczyć, ile tego wszystkiego mamy.
2: Czy organizacja tego wydarzenia sprawia wam na tyle dużo radości, że myślicie już o kolejnych edycjach?
4: Oczywiście. No, praca trwa tak w zasadzie przez cały rok, bo już nawet podczas przygotowywania tej edycji pojawiły się propozycje czy deklaracje gości, którzy wystąpią za rok. To towarzyszy. Przez cały rok Odyseja Antonińska towarzyszy. Oczywiście ta największa intensywność jest przed, a w tym roku jeszcze wcześniej z racji prologów. Także to niesie naprawdę dużo radości, a to dlatego, że przede wszystkim część prelegentów, a może nawet i wszyscy chcą do nas wracać. I to są właśnie takie nazwiska, jak właśnie Krzysztof Wielicki czy Monika Witkowska. To są osoby, które bardzo chętnie po prostu do nas przyjeżdżają. I to cieszy. To cieszy, że chcą do nas wracać. No, można wywnioskować, że no, poza wynagrodzeniem, które oczywiście też jest ważne, dobrze się tutaj czują. I to jest piękne. I też jest piękne to, że coraz więcej ludzi nas odwiedza, coraz więcej osób o Odysei wie. Także to cieszy i to jest taki dobry prognostyk, myślę, że na przyszłość.
2: Jak wygląda sprawa z biletami?
3: Bilety są do nabycia podczas festiwalu, oczywiście na bramce wejściowej, ale także mamy bilety online, sklepy baryć.pl i można tam już teraz nabyć bilety na poszczególne dni Odysei Antonińskiej, więc sklepy baryć.pl, zakładka Odysei Antonińska i bilety na Państwa czekają.
4: Ale ja muszę o jednej rzeczy powiedzieć, która jest nowością w tym roku. A mianowicie to, że pierwszy dzień festiwalu, czyli czwartek, w tym roku jest właśnie darmowy. Nie ma biletowania, także serdecznie zapraszamy właśnie osoby, które jeszcze do Odysei Antonińskiej się nie przekonały, które nie znają naszego festiwalu, żeby właśnie w czwartek o godzinie 17.30 wygospodarować troszeczkę czasu i do nas przyjść. Mówię tutaj oczywiście o czwartku, 6 sierpnia.
2: No to w takim razie zaklepujemy sobie już ten termin. Na te 4 dni wybieramy się do Antonina. Chyba nie trzeba was za bardzo zachęcać, bo wszyscy wiemy, jak jest tam pięknie. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszymi gośćmi był Marcin Biegański, Robert Kaczmarek, organizatorzy Odysei Antonińskiej. Do zobaczenia.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Do widzenia.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: No, z naszymi gośćmi rozmawiała Kasia Górcewicz. Wkrótce rozmowę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum oraz na rc.fm w zakładce podcasty.
1: Reklama. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
1: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Udało się rozwiązać archeologiczną zagadkę w Wilczym Szańcu. O tym będziemy mówić w wiadomościach o godzinie 11. To taki szybki rzut oka za okno. No jest takie jakieś małe, delikatne, nieśmiałe słońce. Ma to być taka zapowiedź tego, o czym mówią synoptycy, że od dzisiaj ładniejsza pogoda i ciepło. A to wskazuje na to, że będzie naprawdę bardzo przyjemny weekend, czego wam bardzo mocno życzę. Marzanna Frysiak, do usłyszenia już za chwilę w studiu Radio Centrum. Karolina Romke.
2: Reklama.
0: To będą

0: Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Xavier and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Ma być coraz więcej słońca. Na razie dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. Lokalnie jeszcze może słabo pokropić, ale to będą takie delikatne, przelotne opady deszczu. Maksymalnie dziś na termometrach w regionie 23 stopnia, więc idzie ku dobremu. Wiatr słaby, umiarkowany po południu na wschodzie regionu, okresami porywisty, północno-zachodni. Biometr niekorzystny, a ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 11. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zarzuty i areszt dla kierowcy za spowodowanie wypadku na A1. Uwaga na burzę, są ostrzeżenia dla kilku regionów. A na koniec archeologiczna zagadka w Wilczym Szańcu, którą udało się rozwiązać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w minioną sobotę spowodował kolizję na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna siadł za kółko z blisko 3 promilami alkoholu w organizmie i z zakazami prowadzenia pojazdów. Ujęto go w wyniku obywatelskiego zatrzymania. 36-letni Krzysztof K. usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i jazdy w stanie nietrzeźwości. O sprawie stało się głośno po tym, jak początkowo prokuratura nie zawnioskowała o areszt. Reszt dla kierowcy. W sprawie na polecenie ministra sprawiedliwości interweniował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Pożar Akademika w Łodzi na osiedlu studenckim. Ranne zostały 4 osoby. Ogień w jednym z budynków pojawił się po godzinie 8, gdy strażacy dotarli na miejsce. Budynek był też silnie zadymiony, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
4: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
3: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz polityka. Jestem i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, powtarza Mateusz Morawiecki. To jego pierwsze wystąpienie od północy, gdy minął termin ultimatum prezesa PiS, partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Na razie nie wiadomo, jaka będzie polityczna przyszłość byłego premiera, bo wbrew decyzji władz partii nie złożył deklaracji lojalności i nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
5: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
3: Mówi Mateusz Morawiecki, a za godzinę prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie i wtedy zapewne będzie już wiadomo, co dalej z członkostwem w partii Mateusza Morawieckiego i grupy jego zwolenników. Zostawiamy politykę. Ostrzeżenia przed burzami w 4 regionach dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, wschodnich powiatów Mazowsza i większości Podkarpacia. W czasie burz mocno popada, może spaść do 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. Zagadka tajemniczych pochówków pod domem Hermana Göringa w Wilczym Szańcu rozwikłana, przynajmniej częściowo. 2 lata temu znaleziono tam ludzkie szkielety należące do dorosłych i dzieci. Jak ustalili archeolodzy, dom Göringa został zbudowany na terenie cmentarza. Dodali, że na razie nie wiadomo, jak stary jest to cmentarz. Wiadomo natomiast na pewno, że nekropolia była w tym miejscu, zanim stanął tam dom jednego z nazistowskich zbrodniarzy. Nie udało się natomiast ustalić, kim są pochowani w tym miejscu, ani w jaki sposób zmarli.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: 3 minuty, 3,5 właściwie minuty po godzinie 11. Dzień dobry wszystkim w piątek, piąteczek, piątunio. Czasami to jest tak, że człowiek już nawet nie wie, że koniec tygodnia się zbliża, ale że to weekend, to dobrze. 24 lipca, Karolina Romke z tej strony mikrofonu, a w eterze już to hold the line.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
6: Pogoda trochę się poprawiła, więc wszystko sprzyja lotom i to tym najfajniejszym, którym przygląda się reporter Radia Centrum Maciej Kmiecik prosto z Michałkowa. Halo Maćku.
7: Rzeczywiście ostatni dzień zmagań 24. szybowcowych mistrzostw Europy. Przeleciały szybko te dwa tygodnie. Niestety piloci do szczęścia wielkiego do pogody nie mieli, bo praktycznie połowa zadań będzie realizowana dziś. Siódma konkurencja dla klasy klub, szósta dla klasy 15-metrowej i klasy standard, bo nie udało się rozegrać zadania piątego w tych klasach 20 lipca i te klasy będą miały zaliczone po 6 zadań, klasa klub 7. Sytuacja praktycznie w każdej klasie jest bardzo ciekawa i walka o medale, o tytuły mistrzów Europy będzie zacięta do samego końca. W klasie klub liderem jest Holender Rerof Korporal, który wyprzedza o 13 punktów Włocha Alessandro Basaltiego. Na trzecim miejscu jest Węgier Georgi Gulias, któremu depcze po piętach Aleksandr Fierę z Francji. Tutaj najwyżej sklasyfikowany Polak Tomasz Rubaj jest na 10. miejscu. Już niestety bez szans medalowych, ale szanse medalowe i to na złoto cały czas ma obrońca tytułu w klasie 15-metrowej Łukasz Grabowski, reprezentant Polski. Traci tylko 8 punktów do lidera, do Brytyjczyka Timothy Scotta. Trzeci jest Jacek Fris, który też cały czas walczy o medal, może nawet najcenniejszego kruszcu, a jednocześnie musi się oglądać za siebie, bo czwarty Holender Thijs Bruins też jest blisko w klasyfikacji generalnej. Trzeci z Polaków w tej klasie, Paweł Wojciechowski, zajmuje 12 miejsce. Z kolei w klasie standard, w której startuje Łukasz Błaszczyk, zwycięzca poprzedniej konkurencji, liderem jest Holender Robin Smith przed Belgiem Jeronem Jelenem. Tutaj też jest tylko 14 punktów różnicy. Trzecie, wydaje się, w miarę bezpieczne miejsce zajmuje reprezentant Polski Jakub Barszcz. Łukasz Płęszczyk po tym jednym nieudanym zadaniu na początku mistrzostw teraz odrabiał straty, awansował z 16 na 8 miejsce. Ma jeszcze szansę przesunąć się w górę, ale do medalu tutaj niestety będzie brakowało, ale tak duże brawa za zwycięstwo w tej poprzedniej konkurencji dla reprezentanta Aeroklubu Ostrowskiego. Dziś ostatnie konkurencje, przyloty planowane są około godziny 15.30, start planowany o 11.30, jeśli ktoś z Państwa ma czas, ma chęć, żeby zobaczyć, jak to wygląda w Michałkowie, serdecznie zapraszamy. 11.30 planowane starty, one mogą delikatnie się opóźnić, bo to wiadomo, pogoda, ale chmurki już nad Michałkowem, te

0: której liderami są niespodziewanie Holendrzy, którzy mają prawie ponad 40 punktów przewagi nad Polakami. Na trzecim miejscu Włosi, dopiero na szóstym miejscu Francja, też potęga szybownicza, i na dziewiątym Niemcy, którzy byli też zaliczani do faworytów, a tutaj Holendrzy, którzy mają liderów w dwóch klasach i mogą naprawdę zgarnąć mnóstwo medali na zakończenie tych mistrzostw. Miejmy nadzieję, że Polacy utrzymają medalowe miejsca, być może jeszcze je poprawią, ale o tym wszystkim już wieczorem w podsumowaniu tej siódmej konkurencji 24. szybowcowych mistrzostw Europy, które kończą powoli się w Michałkowie. Halo studio.
1: Bardzo dziękujemy. O tych podniebnych zmaganiach sportowych z okazji właśnie szybowcowych mistrzostw Europy w Michałkowie, reporter Radio Centrum Maciej Kmiecik.
2: Radio Transmisja.
1: No i wy pamiętajcie, że można się tam udać już teraz, jeżeli macie czas.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Wiadomości te z naszego regionu już za kilka chwil, a także powiemy w nich o kolejnej odsłonie wydarzeń, które związane są z latem, z Radziwiłłami. To oczywiście w Pałacu Myśliwskim Książąt Radziwiłł w Antoninie. O tym nie tylko w najbliższych wiadomościach już o godzinie 11.30.
2: Reklama.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który? Garnitury.
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
6: Gorące rytmy, taniec pod gołym niebem i mnóstwo pozytywnej energii. Już w najbliższą sobotę, 25 lipca o godzinie 19, Ostrowski Rynek zatańczy w rytm gorącego latino. W programie pokaz grupy Latino Dance i lekcje tańca dla każdego. Wstęp wolny.
7: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: 11.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kino pod gwiazdami i koncert. Przed nami kolejne wydarzenia w Antoninie. W tym serwisie także o strażackiej olimpiadzie, a w sporcie Sitek powalczy o miano najlepszego juniora.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już jutro kolejna odsłona wydarzeń związanych z latem z Radziwiłłami, które odbywają się w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Tym razem będzie to kinoletnie. Połączy muzykę, sztukę, rozmowę o kinie i film. W temat wprowadzi uczestników krytyk filmowy Tomasz Raczek.
3: Film, który bardzo wiąże się z moim życiem. W 1976 roku powstał przebój miłosny pod tytułem Con Amore. Opowieść i o muzyce Chopina, i o konkursie chopinowskim, ale przede wszystkim o wielkiej miłości wśród artystów. A ja byłem świadkiem wtedy prawdziwej miłości, która rozgrywała się poza planem filmowym, tylko obok mnie, w uczelni, w której studiowałem, w Akademii Teatralnej. Tam powstała prawdziwa miłość z udziałem bohaterów tego filmu, ale w trochę innej konstelacji.
2: Powiedział Tomasz Raczek. W programie oprócz seansu filmu Con Amore i rozmowy z Tomaszem Raczkiem, otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego, koncert kwartetu Savia and I The Quartet.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: To najważniejszy sprawdzian dla strażaków sportowców z całego świata. Wśród reprezentantów Polski podczas zawodów w Austrii jest silna reprezentacja z Wielkopolski, w jej gronie także 10-osobowa drużyna z Pleszewa.
4: Strażacka olimpiada. Tak często określane są międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze, które w tym roku odbywają się w Austrii. Do rywalizacji stanęły najlepsze drużyny z wielu krajów, a w reprezentacji Polski znalazło się 13 zespołów. Wśród nich jest 10-osobowa drużyna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Udział w zawodach to efekt wielu miesięcy intensywnych treningów i szansa na sprawdzenie swoich umiejętności w rywalizacji z najlepszymi strażakami świata. Mocny akcent ma cała Wielkopolska. W Austrii startuje aż 6 drużyn ochotniczych straży pożarnych z Głuchowa i Lądka oraz 2 reprezentacje Państwowej Straży Pożarnej z Turku i właśnie z Pleszewa. Tak liczna obecność na najważniejszej imprezie sportowo-pożarniczej na świecie potwierdza wysoki poziom wyszkolenia wielkopolskich strażaków oraz silne tradycje sportu pożarniczego w regionie. Rywalizacja potrwa do 26 lipca. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Paweł Sitek wystartuje jutro w Bydgoszczy w finale młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Junior Terzet Ostrowia nie jest wymieniany w gronie głównych kandydatów do medali, co nie oznacza, że nie może sprawić miłej niespodzianki.
5: Paweł Sitek wygrał jedną z eliminacji do finału młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Na torze w Bydgoszczy, gdzie rozegrana zostanie batalia o juniorskie medale, niespełna 18-letni żużlowiec miewał różne starty. Sitek powtarza, że lubi tamten tor i wyciąga wnioski z każdego występu na nim. Faworytami do tytułu mistrzowskiego są bydgoszczanie Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak, którzy okazali się najlepsi przed rokiem. Teraz również są murowanymi kandydatami do medali z najcenniejszego kruszcu. O miejsce na podium może powalczyć szeroka ława zawodników, wśród których jest z pewnością także junior Terzet Ostrowi. Początek zawodów w sobotę o 20:00. Dodajmy, że kwadrans później we włoskim Terenzano o awans do cyklu SGP 2027 w turnieju Grand Prix Challenge powalczy Duńczyk Frederik Jakobsen, lider Mumfin Magnusa Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
4: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor, Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.

No i proszę, od razu jest przyjemnie, od razu słonecznie, od razu cieplej. Dzisiaj, jeżeli chodzi o to ciepełko, to takie 24, ale spokojnie, weekend zapowiada się naprawdę bardzo sympatycznie, więc korzystajcie. Jeżeli macie jakieś plany, to można je jeszcze bardziej rozbujać. Jutro o 26, nawet 27, w niedzielę może nawet do 30, chociaż to niebo będzie trochę zasłonięte chmurami, no ale cóż, oby coś zawiało nieco mocniej, to może je odkryję. W poniedziałek z kolei, jakby było mało, to znowu trochę popada, ale kolejny tydzień już możecie wrócić do krótkich spodenek, do sukienek, bo tam znów temperatury na wysokości 30, 31, 2 stopni, więc powiedzmy, że od wtorku do kolejnego poniedziałku znów będzie sympatycznie, więc końcówka lipca nas nie rozczaruje i początek sierpnia również będzie gorąco, będzie się działo, więc można wtedy szybko sobie zorganizować jakieś małe wolne albo w ogóle jakieś wypady za miasto, nad wodę, popływać na basen, cokolwiek, ale już bierzcie za sobą jakiś kalendarz albo jakiś planer i łapcie, bo to słoneczko się pojawia i tak szybko odchodzi. No cóż, te wakacje są jakie są, na pewne rzeczy nie poradzimy nic, ale mogę wam już teraz powiedzieć, chociaż ja wiem, że takie dalekie wyjścia z pogodą to trochę jak wróżenie z fusów, ale sierpień ten zapowiada się całkiem nieźle i słonecznie, więc trzymajmy mocno kciuki za to, żeby rzeczywiście kolejny miesiąc lata był typowo wakacyjny i gorący, tak jakbyśmy tego chcieli. 12 minut do godziny 12.

0: mommy, baby. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich powiemy o suszy hydrologicznej, która daje w Polsce się we znaki coraz mocniej. Będzie także o burzach i ulewach i o nowym trenerze niemieckich piłkarzy. Szczegóły już o godzinie 12.
2: Reklama.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
6: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Coś nam się nieco rozchmurza, coś więcej słońca się pojawia i tak właśnie będzie. Zachmurzenie na razie jest nieco większe. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce zobaczymy 23 stopnie. Jeszcze takie skromne 18,5. Wietr z północnego zachodu wieje umiarkowanie, 19 km na godzinę. Zmieni kierunek i nieco zwolni, a na barometrach teraz 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Burze i ulewy oraz susza hydrologiczna. O tym za chwilę. Potem obcy dron w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Będzie też o nowym trenerze niemieckich piłkarzy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Tymczasem susza hydrologiczna daje się w Polsce we znaki coraz mocniej. Centralna i południowa część kraju notuje niskie stany wód. W Stalowej Woli sytuacja była na tyle poważna, że na ponad dobę wstrzymano pobór wody przemysłowej. Powód: rzeka San osiągnęła tzw. przepływ nienaruszalny, czyli minimum konieczne, by nie zniszczyć życia w rzece. Więcej o tym Marcin Starzec.
4: Chodzi o wodę, która trafia do zakładów na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli. Skąd ona w ogóle pochodzi? Chodzi, tłumaczy prezes EcoSan Monika Trela.
5: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwiają pobór, to na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ten pobór musi zostać zakończony.
4: A taka sytuacja to ekstremalna rzadkość, choć jak przyznaje prezes, nie do końca przewidywalna.
6: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz.
4: Pobór wody został już w Stalowej Woli wznowiony, ale prezes nie wyklucza kolejnych ograniczeń w niedalekiej przyszłości.
3: Niepokojące doniesienia z Rumunii. Jak przekazał prezydent tego kraju, myśliwiec F-16 zestrzelił dziś drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia bezzałogowca, nie jest zamieszkany. Trwa przeczesywanie obszaru, by zdobyć jak najwięcej szczegółów o incydencie. Dodam, że komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Wadowiccy śledczy szukają sprawcy uszkodzenia w maju zabytkowych kapliczek na dróżkach w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ktoś umieścił na nich napisy o wydźwięku satanistycznym. Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Na razie przesłuchiwani są świadkowie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że będzie dążyć do tego, by stworzyć nowe delegatury biura RPO. Obecnie poza Warszawą rzecznik ma swoje delegatury także w Katowicach, Wrocławiu i w Gdańsku. Nowa placówka mogłaby powstać w Lublinie. Maciej Kluczka.
7: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która w środę zostanie zaprzysiężona w Sejmie na urząd RPO, mówiła, że będzie zabiegać o to, by Polska zrezygnowała z zawieszenia prawa do składania azylu, które obowiązuje na granicy z Białorusią.
8: Prowadzone rozwiązania są jednak niezgodne z konstytucją, regulacjami międzynarodowymi.
7: Innym ważnym zadaniem będzie kwestia transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
8: Aby po prostu transkrybowanie tych aktów w każdym urzędzie przebiegało gładko i nie było żadnych komplikacji.
7: Mecenas Gregorczyk-Abram chce też zadbać o wyciszenie antyukraińskich nastrojów obecnych w naszym kraju.
3: Jürgen Klopp nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpi Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu Niemiec w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
1: Kursy walut.
2: To sprawdźmy, jak obecnie wygląda sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4,32 zł. Dolar amerykański to 3,79 zł. Frank szwajcarski to 4,65 zł. I funt brytyjski to 5,05 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to pani sobie już tutaj ładnie pośpiewa la la la. Jeżeli chcecie zrobić sobie taką małą przerwę i polalać, to bardzo proszę, można. Tak, żeby się nie stresować, żeby złapać trochę wiatru w żagle i zrobić sobie taką przerwę z widokiem już na przyszłość, bo przecież weekend za pasem. Dla niektórych nawet urlop. Więc można. A co tam? Jakby co, możecie winę zrzucić na mnie, że kazałam odejść od pracy. Ale to tak na moment. 5 minut po 12:00 Anne Whisborn już teraz.

0: Reklama.
1: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
10: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
11: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: też.
1: Sezon w pełni imprez plenerowych i oby pogoda na te imprezy również pozwoliła. Myślę, że tu może być całkiem nieźle. No i są ostatnie przygotowania do dożynek miasta i gminy Pleszew. Co będzie się działo na tegorocznym święcie plonów? O tym w najbliższych wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 12.30.
0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol. Wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
4: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
0: Reklama.

0: Takie granie również na 106,4 to była formacja Uniwers, Perły zmienić deszcz. No na razie nie o deszczu, ani o pogodzie, ale o tym, co najważniejsze z naszego regionu, czyli wiadomości, te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sezon dożynkowy coraz bliżej, co zaplanowano w Pleszewie. W tym serwisie także wakacyjny piknik w Liskowie i mieszkańcy gminy Nowe Skalmierzyce skarżą się na utrudnienia w dojazdach do szkół.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwają ostatnie przygotowania do dożynek miasta i gminy Pleszew. Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się w sobotę 29 sierpnia w Suchorzewie, gdzie nie zabraknie tradycyjnego obrzędu dożynkowego, koncertów i zabawy tanecznej.
3: Organizatorzy rolniczego święta dopinają szczegóły wydarzenia, a mieszkańcy przygotowują miejsce uroczystości. Dożynki rozpoczną się o godzinie 15 mszą świętą polową, po której odbędzie się obrzęd dożynkowy z udziałem zespołu Suchorzewiacy. Następnie na scenie wystąpią kapela Górale oraz pleszewska kapela Biesiadna, a wieczorem uczestnicy dożynek będą się bawić na tradycyjnej potańcówce. Poznaliśmy również starostów i asystentów tegorocznych dożynek. Chleb dożynkowy burmistrzowi Arkadiuszowi Ptakowi przekażą Agnieszka i Bogumił Kasołkowie z Suchorzewa, którzy wspólnie prowadzą 80-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka. Asystentką starościny została Beata Jakubczak z Piekarzewa, współprowadząca rodzinne gospodarstwo i pracująca jako położna w Pleszewskim Centrum Medycznym. Funkcję asystenta starosty pełnić będzie Radosław Piękny z Kowalewa, który wraz z żoną prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo zajmujące się m.in. hodowlą trzody chlewnej oraz uprawą warzyw i zbóż. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Wakacyjny piknik w Liskowie. Już jutro na terenie przy hali widowiskowo-sportowej w Liskowie zarówno na najmłodszych, jak i całe rodziny czekać będzie moc atrakcji. Dla wszystkich dzieci przygotowano cyrkową paradę znanych na całym świecie klaunów Rico i Ruperta, dmuchany tor przeszkód, liczne gry i zabawy sportowe, a także upominki. Tymczasem rodzice będą mogli skosztować pieczonych specjałów przygotowanych przez panie z KGW Lisków. Wakacyjny piknik potrwa od 16 do 19, a wszystkie atrakcje będą bezpłatne.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Mieszkańcy gminy Nowe Skalmierzyce skarżą się na utrudnienia w dojazdach do szkół. Chodzi m.in. o przystanek przy Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Kaliszu. Na linię interwencyjną Radia Centrum piszą słuchacze, którzy zwrócili uwagę na problem autobusów prywatnego przewoźnika, które przestały zatrzymywać się na przystanku Nowy Świat UAM.
4: Jak relacjonują słuchacze Radia Centrum, jeszcze do czerwca bieżącego roku autobusy zatrzymywały się przy Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Obecnie pasażerowie wysiadają m.in. przy ulicy 3 Maja lub wcześniej przed Rypinkiem. Zdaniem mieszkańców oznacza to dłuższą drogę do szkół znajdujących się w rejonie ulicy Nowy Świat, szczególnie uciążliwą dla uczniów podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Rodzice zwrócili się z pytaniami do przewoźnika. W odpowiedzi Euromat Pol poinformował, że zmiana nie wynika z jego decyzji. Zmiana trasy oraz usunięcie przystanku z rozkładu jazdy jest podyktowana przyczynami niezależnymi od przewoźnika i wynika z podjętej przez miasto Kalisz uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Przewoźnik dodał, że bez zgody miasta nie może zatrzymywać się na przystanku Nowy Świat UAM. Sprawa ma związek ze zmianami w uchwale Rady Miasta Kalisza dotyczącej wykazu przystanków udostępnianych przewoźnikom. We wrześniu 2025 roku samorząd przyjął nowe przepisy regulujące zasady korzystania z miejskich przystanków. Później Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizowała petycję dotyczącą dostępności przystanków, jednak uznała obowiązujące rozwiązania za zasadne i nie rekomendowała ich zmiany. W uzasadnieniu wskazano m.in., że na tym etapie nie ma konieczności dokonywania zmian w wyżej wskazanej uchwale z zaznaczeniem, że sytuacja będzie na bieżąco monitorowana. Mieszkańcy przypominają, że nie jest to pierwszy problem z komunikacją na tej trasie. Kilka lat temu zlikwidowano również linię 3D, która zapewniała połączenie z Kaliszem. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut pozostało do godziny 13, to teraz mam dla Was coś naprawdę przyjemnego, nastrojowego z dawnych, bardzo miłych czasów. Kelly Family i Roses of Red.

0: talking. Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro, 100% Pro.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bony na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

I Wanna Dance With Somebody, taka inna odsłona niż Whitney Houston, bo to Smith & Tell. 11 minut pozostało do godziny 13. Piątek, piąteczek, piątunio w kalendarzu, 24 lipca. To 205 dzień roku, do końca 160 i 60 dni do końca lata. Na to lato takie z utęsknieniem słoneczne, ciepłe czekamy i miejmy nadzieję, że przyjdzie. Z tego, co widzę w prognozach, tak właśnie ma być. Dzisiaj zachód słońca o 20:50, dzień długi, przyjemny. No i dzisiaj świętujemy Dzień Policjanta. To z pozdrowieniami dla wszystkich policjantów.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach o wycieku danych w Poznańskim Ośrodku Medycznym, ale zajrzymy też, jak tam ceny na stacjach fali, w szczegóły o 13.
2: Reklama.
0: To będą

0: Lubuskiej. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo nieco się zachmurzyło, ale spokojnie. Te chmury jeszcze przejdą, pojawi się więcej słońca. Dziś maksymalnie w naszym regionie 23 stopnie. Wiatr z północnego zachodu nieco szybszy, 19 km na godzinę. Warunki biometeo są neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rozłam w PiS. Prezes ogłosił, co z osobami, które nie podpisały lojalki. Wyciek danych w poznańskim ośrodku medycznym. Są nowe informacje. Zajrzymy też na stację paliw. Nie mamy niestety dobrych wieści. Marcin Krzemiński. Klamka zapadła. Jak mówi prezes PiS, około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii.
5: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
4: Mówił Jarosław Kaczyński. Do wczoraj posłowie mieli czas na podpisanie tzw. lojalek, które zakazują im udziału w politycznych stowarzyszeniach. Jedno z nich założył były premier Mateusz Morawiecki.
5: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.
4: Do tematu rozłamu w PiS wrócimy w kolejnych wiadomościach. Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Sprawę służbom zgłosiły władze miasta, które przekonują, że wyciek danych to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP, a następnie zrobił zrzut ekranu i przesłał go redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
6: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
4: O sprawie władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik ośrodka został odsunięty od wykonywania obowiązków. Według władz miasta jest związany ze środowiskiem anarchistów. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała w sumie o 30 groszy za litr, olej napędowy ponad 45 groszy. Ceny diesla na części stacji zbliżyły się, a nawet przekroczyły barierę 8 zł za litr. A perspektywy na kolejne dni są, mówiąc wprost, nie najlepsze, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
7: To niestety jeszcze korekty ceny w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
4: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest nadal daleka od stabilnej. Ciekawa kartka z kalendarza. 28 lat temu, w 1998 roku, Sejm uchwalił ustawę o podziale terytorialnym państwa, wprowadzając podział na 16 województw i przywracając instytucję powiatu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Uwaga! Okazja! Letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny. Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
0: Reklama.

17 minut już po godzinie 13. To jest taki moment na tak zwane lunch, albo na deser od razu, albo jedno z drugim. A co tam? A skoro piąteczek i trochę luźniej, no to niech będzie poluzowana. A co tam? Tak, szefowie nie słyszą. Ale dobrze, do rzeczy. W

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: 13.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. To przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Horyzontalny rozkład jazdy dla Kalisza. W tym serwisie także o 7 już edycji akcji Wigry Składaki Dobre Chłopaki, a w sporcie o medalach i powołaniach do kadry.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kalisz połączony z Łodzią, Poznaniem, Warszawą, Szczecinem, a nawet Berlinem, koleją mknącą nawet do 320 km na godzinę. To główne założenia nowego kolejowego horyzontalnego rozkładu jazdy, plan na przyszłość polskiej kolei i przyszłość Kalisza.
4: Nowy horyzontalny rozkład jazdy to przede wszystkim przewidywalność, łatwe przesiadki, pociągi kursujące w równych odstępach czasu i łatwych do zapamiętania godzinach. Kalisz zyska bezpośrednie połączenie z portem Polska, a co godzinę zatrzyma się tu część najszybszych pociągów. Dojedziemy do Poznania, do Łodzi, do Warszawy, Szczecina czy do Berlina, a oprócz połączeń ekspresowych i pośpiesznych, uzupełnieniem tych połączeń będzie oczywiście kolej regionalna. Nasz region zyska na tych rozwiązaniach, zyska nowoczesną kolej, a przede wszystkim częstsze i dogodne połączenia, a to przecież dla pasażerów jest najważniejsze.
2: Powiedziała Radio Centrum Kaliska posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, analizując nadchodzące zmiany w zakresie transportu kolejowego. Horyzontalny rozkład jazdy gwarantuje też Kaliszowi zdecydowanie większą liczbę połączeń do Warszawy, Łodzi i Poznania, a czas komfortowego przyjazdu skróci się odczuwalnie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami kolejna, 7 już edycja akcji Wigry Składaki Dobre Chłopaki. Tym razem śmiałkowie biorący w niej udział dla 9-letniej Zoi przemierzać będą nadmorskie szlaki.
5: Tym razem jedziemy nie z Kalisza, a ze Świnoujścia. Kierujemy się do Krynicy Morskiej. Jest to piękny szlak Velo Baltica, także jest co zwiedzać, co przemierzać. Czeka nas ponad 600 km, także w nogach będzie co kręcić.
6: Rowery są bez przerzutek, a ta akcja jest inna też nie ze względu na to, że nie startujemy pierwszy raz z Kalisza, ale nie jedzie z nami również wóz serwisowy, tak jak w ubiegłych latach. Nie dosyć, że jedziemy na składakach typu Wigry. Jedziemy z przyczepkami. Wszystkie bagaże, części zapasowe, jakieś śpiwory, poduszki i tak dalej bierzemy ze sobą na przyczepki, więc to będzie duży test i dla nas, i dla tych rowerów.
2: Powiedzieli Radio Centrum Kamil Sobczyk i Michał Krzyżaniak. Tym razem na składakach marki Wigry pojedzie aż 9 osób. Celem akcji jest zebranie 100 tysięcy złotych dla Zoi. U dziewczynki podejrzewa się zespół Accardiego, rzadki zespół wad wrodzonych, którego objawem są w jej przypadku wady rozwojowe mózgu, zaburzenia nerwu wzrokowego, zrośnięte kręgi kręgosłupa powodujące wrodzoną skoliozę, a także lekoodporną padaczkę.
5: Chcemy zebrać 100 tysięcy, jest to dosyć poważna suma, ale tak naprawdę Zoja potrzebuje 40 tysięcy, które potrzebuje na lekarzy, leki, wizyty u specjalistów typu fizjoterapeuci. Potrzebuje również kolejnych 25 tysięcy na turnusy rehabilitacyjne, które bardzo rozwijają, podtrzymują to, co zostaje gdzieś tam wypracowane wcześniej u tych dzieci, także jest to bardzo istotna sprawa. No i o to najbardziej walczymy tak naprawdę.
2: Dodał Kamil Sobczyk. Pozostałe 30 tysięcy złotych ze zbiórki ma być przeznaczone na zakup wózka biegowego, który pozwoli rodzinie dziewczynki wrócić do aktywności sportowej. Symboliczny start z Kalisza już w sobotę 1 sierpnia o 12. Partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum. Dla pochodzącego z Krotoszyna sprintera klubu sportowego Stal LA Ostrów Dawida Grzonki rozpoczynające się dziś 102. PZLA Mistrzostwa Polski w Białymstoku będą nie tylko walką o pierwszy w karierze seniorski medal w biegu na 100 metrów, ale także o powołanie do reprezentacji Polski na nadchodzące Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Birmingham. Mogą decydować o tym ułamki sekundy, powiedział Radio Centrum Dawid Grzonka, który 2 tygodnie temu wywalczył złoty medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.
7: Przygotowany byłem i czułem po prostu, że to po prostu ten dzień, w którym w końcu zdobędę ten złoty medal na 100 metrów.
8: Teraz uskrzydlony tym złotem W23. W co celujesz w Mistrzostwach Polski Seniorów?
7: No zobaczymy, na Mistrzostwach Polski Seniorów będzie dużo, dużo trudniej o jak medale, no bo tam już mam 6. wynik w rankingu. Co prawda do tego 3. miejsca nie brakuje dużo, bo tam kilka setnych sekundy, więc wszystko będzie zależeć już od bezpośredniego starcia.
8: No właśnie, nam są ułamki sekund, one decydowały o medalu, a być może także o wyjeździe na Mistrzostwa Europy do Birmingham.
7: Tak, tak, zdecydowanie. No to będzie walka o sztafetę i o te kolejne miejsca. No każde miejsce wyżej będzie bardzo ważne i istotne, żeby dostać to powołanie.
2: Powiedział Radio Centrum Dawid Grzonka. Eliminacje i finał biegu na 100 metrów odbędzie się w Białymstoku dzisiaj. W niedzielę rozegrane zostaną sztafety 4x100 metrów, a Grzonka jest przecież liderem sprinterskiej ekipy Stali Ostrów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Przygotujcie coś do pisania. Zaczynamy naszą giełdę pracy. Przed nami ogłoszenie.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma budowlana z wieloletnim stażem poszukuje pracowników na stanowisko. Pracownik ogólnobudowlany, murarz, kierowca do firmy budowlanej właśnie. Praca w delegacji, atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt Eugeniusz 502 136 655.
0: Ogłoszenia płatne.
1: I to jedyne ogłoszenie na dziś. Teraz, jeżeli szukacie pracy, czekam na Wasze rekomendacje pod numerem 88 400 106 4, a dzisiejsze ogłoszenie już za moment znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach o przejazdach pociągami Intercity i kolejne opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Jak one będą wyglądały, o tym w wiadomościach o 14.
2: Reklama.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
5: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
6: Garnitur!
7: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
8: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łomczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Zachmurzenie umiarkowane, trochę słońca więcej się jeszcze pojawi, później znowu chmura, ale spokojnie dzisiaj, bez żadnych opadów. Maksymalnie zobaczymy 23 stopnie w południowej Wielkopolsce, teraz 20. Wiatr z północnego zachodu umiarkowany, 19 km na godzinę i nieco zwolni. Na barometrach na razie stabilny, 1015 hektopaskali, biomet jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prawo i Sprawiedliwość minus około 30 posłów. Prawko za łapówki w Zielonej Górze, kolejna osoba z zarzutami. Taniej za zwierzęta, drożej za bagaż. Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Marcin Krzemiński, Prawo i Sprawiedliwość minus 30 kilku posłów. Jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Jarosław Kaczyński ogłasza rezygnację polityków, choć formalnie to pokłosie braku deklaracji lojalności na piśmie. I choć nie pada ani jedno nazwisko, to wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stronników i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
5: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
4: Mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Formalnie decyzja o rozstaniu z partią musi jeszcze zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie jest zaplanowane na wtorek. Co może oznaczać taki rozłam dla prac parlamentu? Mówi o tym Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
6: To będzie od takich praktycznych sytuacji. Już oczami wyobraźni widzę, jak panowie dzielą pokoje, a po podziałach zawsze są silne emocje.
7: A zmiany w komisjach sejmowych mogą nastąpić?
6: To jest kolejna sytuacja.
4: Niewykluczone, że nowy klub będzie wnioskował o funkcję wicemarszałka Sejmu, z której do tej pory z własnej woli zrezygnował PiS. Niewykluczone jest też powstanie nowej partii, partii Morawieckiego. Zarzutami korupcyjnymi właściciel Zielonogórskiej Szkoły Nauki Jazdy, który miał ułatwiać kursantom wręczanie łapówek w celu zdania egzaminu na prawo jazdy. To kolejny podejrzany w śledztwie w sprawie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czesławowi H. zarzucono, że pomógł zdobyć nielegalnie uprawnienia 50 osobom. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Śledczy już wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. W areszcie jest już jeden z egzaminatorów zielonogórskiego WORD-u, któremu też grozi do 10 lat więzienia. W gronie podejrzanych jest też 19 kursantów. Ponad 150 tysięcy mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernichów oraz części obwodu czernichowskiego. Energetycy pracują już nad wznowieniem dostaw energii. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy i pasażerów. Czekają nowe stawki. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże, tłumaczy Mateusz Gdowski, rzecznik Intercity.
8: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku.
4: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka, 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Opłata wzrosła ponad dwukrotnie, z 5,90 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 14:04, skoro taka godzina, to bardzo proszę na nieco rozluźnienia. Skoro piątek, mam dla was taki kawałek. Barbie Girl Jaguar.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.

0: kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Reklama.

0: 14. Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolskiej. W nich oprócz ważnych tematów, także te związane ze sportem też ważne, bo tu mamy szczepiarno Kalisz i skład na nowy sezon, który już ogłoszony. Szczegóły o 14.30.
1: Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: W piątek, 24 lipca, zapraszamy na kino plenerowe w ramach Kulturalnego Lata w Mieście. W Ostrowskim Parku Miejskim wyświetlimy wzruszający film Był sobie pies. Startujemy o 21.30. Wstęp bezpłatny.
5: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
1: Reklama.

0: Psycho Me to oczywiście formacja AHA. Do takiego grania i nie tylko wrócimy już za kilka chwil. Tymczasem zbliża się godzina 14.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Bulwersująca sprawa, w którą zamieszani są mieszkańcy regionu. W tym serwisie także pijany kierowca staranował ogrodzenie. Szczypiorno Kalisz ogłasza nowy skład na nowy sezon.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tak bulwersującej sprawy śledczy z regionu jeszcze nie prowadzili. Policjanci z Kępna od 2 tygodni zajmują się sprawą, która ma roboczą nazwę Akademia Gwałtu. Miała ona swój początek 8 lipca, kiedy funkcjonariusze otrzymali za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, Komendy Głównej Policji, informacje od funkcjonariuszy z Niemiec. Na podstawie materiału dowodowego został zatrzymany 45-letni mieszkaniec powiatu kępińskiego oraz 22-letni mieszkaniec powiatu słupeckiego.
3: Cała ta sprawa wpisuje się w charakter tak zwanej Akademii Gwałtu, procederu wykrytego przez dziennikarzy stacji CNN. Cała ta sprawa została określona i opisana jako bardzo poważne przestępstwo seksualne, polegające na tym, że kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi, a następnie nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
2: Poinformował Radio Centrum młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszystkie sytuacje wykorzystywania kobiet były nagrywane i wrzucane na zamkniętych grupach internetowych funkcjonujących na różnych komunikatorach o zasięgu globalnym. Sprawę prowadzą lokalne prokuratury.
4: Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa na obecnym jego etapie nie będę udzielać informacji.
2: Powiedział Radio Centrum prokurator Marcin Kubiak. Również z uwagi na dobro ofiar organy ścigania nie podają szczegółów sprawy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Oficer dyżurny ostrowskiej policji w piątkowy wieczór otrzymał zgłoszenie dotyczące kierującego pojazdem, który w Sośni najpierw stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu, a następnie na chodnik, by ostatecznie uderzyć w ogrodzenie i 2 budynki. Kierowcy Citroena udało się wyjść z rozbitego pojazdu i uciec z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. Jak się jednak okazało, nie na długo.
5: Dzięki podjętym czynnościom już po kilkudziesięciu minutach funkcjonariusze ustalili osobę, która najprawdopodobniej kierowała samochodem. Policjanci udali się pod wskazany adres. Na miejscu zostali 28-letniego mieszkańca gminy Sośnie. Mężczyzna próbował się ukryć. Policjanci znaleźli go leżącego na podłodze, zakrwawionego i przykrytego kartonami. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,4 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mundurowi ustalili, że posiadał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jura, oficer prasowa ostrowskiej policji. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu przyznał się do zarzucanych mu czynów. O jego dalszym losie zadecyduje teraz sąd. Szczypiorno Kalisz zaczyna ogłaszać skład na nowy sezon w Orlen Superlidze Kobiet. Na początek 2 zawodniczki, które zostały ze starego składu.
6: Na pewno barwy Szczypiorna Kalisz w sezonie 2026-2027 będą reprezentowały Anna Diablo rozgrywająca oraz Nadia Bury obrotowa. Nieoficjalnie wiadomo, że ze składu, który grał w poprzednim sezonie, może zostać jeszcze jedna piłkarka ręczna. Na pewno zespół będzie mieć nowego trenera. Dotychczasowy Iwo Wawra latem podpisał kontrakt z piotrkowianinem Piotrków Trybunalski i poprowadzi męską drużynę. W minionym sezonie zespół będący kalisko-chorzowską hybrydą zanotował spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej. W czerwcu w wyniku otwartej procedury konkursowej i aukcji ogłoszonej po wycofaniu się z rozgrywek zespołu Piłka Ręczna Koszalin, Szczypiorno Kalisz zdobyło dziką kartę umożliwiającą grę w Orlen Superlidze w sezonie 2026-2027. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26,5 minuty do godziny 15.

0: Radio na wakacje. Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590. To będzie

0: Kwiatkowski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: A w bibliotece w Kaliszu na ulicy Krótkiej to filia numer 3, Kokosznik z kręgu architektury wschodu. Wystawa, która przypomina o wyznawcach prawosławia tworzących wielokulturowy Kalisz i przepiękne rysunki autorstwa kierownika tamtejże biblioteki Mateusza Halaka, który chętnie Was oprowadzi i opowie o wszystkim. Warto wpaść, warto obejrzeć, no i przede wszystkim posłuchać. Ja myślę, że jest sporo ciekawych historii związanych z Kaliszem właśnie, o których być może nawet nie macie pojęcia. Szczegóły o tym w naszej internetowej gazecie
0: www.rc.fm.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie niebo zachmurzone, a potem pojawia się nieco więcej słońca i tak dzisiaj trochę tak na zmianę, ale spokojnie, to zmiana w dobrym kierunku, w tym bardzo ciepłym, a nawet gorącym. Dzisiaj nie aż tak gorąco, bo 23 stopnie maksymalnie, do tego wiatr z północnego zachodu umiarkowany, jeszcze 19 km na godzinę i nieco zwolni. Na barometrach na razie stabilnie 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 70.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę były premier o wizji działania swojego stowarzyszenia. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po wydatkach. Rusza nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Mamy wizję, która nam towarzyszy. Wiemy, jak mocno zmienia się polskie społeczeństwo i jak bardzo potrzebne jest znalezienie odpowiedzi na zmieniający się świat. Zapowiada Mateusz Morawiecki. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Tak o grupie posłów wyrzuconych dziś z PiS-u mówi były premier. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że zmuszano nas do podpisania lojalki. W ten sposób komentował dzisiejszy rozpad PiS-u. Przypomnę, że wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Tak podziały w PiS-ie komentuje politolog profesor Szymon Osowski.
4: To świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński chce mieć pełną kontrolę i władzę nad partią i jest w stanie pozbyć się przynajmniej czasowo popularnego polityka, przecież po prawej stronie politycznej.
3: Morawiecki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że jego działania są ukierunkowane nie przeciwko partii, którą nazwał rodziną, ale przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wyraził rozczarowanie, że w PiS-ie nie ma już miejsca na tak zwane drugie płuco, które miałoby działać na poszerzenie elektoratu. Do końca proponowaliśmy jedność, zaznaczył w oświadczeniu były premier. Na ponad 85 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk, nie tylko tych nadmorskich, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, USA i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
5: Oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
3: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków. Później Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
6: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada. Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Wawrzuna. Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
3: Niemniej oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też, to poprosimy.
3: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
13: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

17 minut po godzinie 15. Dziś w kalendarzu 24 lipca i piątek i mamy dzień wirtualnej miłości. Święto, które zostało ustanowione już jakiś czas temu, bo dokładnie 25 lat temu, żeby celebrować te uczucia, które rodzą się, uwaga, w sieci i relacje, które pielęgnowane są za pomocą technologii. No cóż, w takich czasach żyjemy. Jest to narzędzie, które ma pewne rzeczy ułatwić. Jak to jest w rzeczywistości? Pewnie nie tak łatwo, jakbyśmy chcieli im, ci, którzy rzeczywiście korzystają. No ale pamiętajcie, że bliskość i głębokie więzi mogą jednak powstawać w świecie cyfrowym, zwłaszcza w tym czasie, kiedy tak gonimy, kiedy nie ma czasu na te prawdziwe spotkania, chociaż tych raczej nikt nie zastąpi.

0: nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 15.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Urząd planuje zmiany w Kaliskim Parku. Jakie? Szczegóły za chwilę. W tym serwisie także o tym, jak ostrowianie oceniają Straż Miejską, a w sporcie mistrzyni powitana w domu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pagoda w Kaliskim Parku Miejskim wymaga remontu. Urząd Miasta chce go przeprowadzić w przyszłym roku. I to nie koniec planowanych tam zmian.
3: W ramach tych nowych inwestycji my w przyszłym roku będziemy chcieli wybudować w parku tężnię, która w taki znaczący sposób poprawi atrakcyjność tego parku. Kolejnym elementem będzie remont tego domku parkowego, którego jakby atrakcyjność w momencie wybudowania tężni też znacząco się poprawi.
2: Powiedział Radio Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Na razie nie wiadomo, ile te inwestycje będą kosztować, ani kiedy dokładnie rozpoczną się prace.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W Ostrowie Wielkopolskim ruszyły konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania i przyszłości Straży Miejskiej. W rozbudowanej ankiecie mieszkańcy mogą ocenić dotychczasową działalność formacji, jak również wskazać, co należałoby w niej zmienić.
4: Do 21 sierpnia można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej oraz systemu monitoringu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wystarczy wypełnić interaktywny formularz ankiety, który znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce konsultacje. Można również pobrać i wypełnić ankietę w wersji papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. Pytania ankiety są podzielone na kilka grup tematycznych. W odpowiedziach można wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowego funkcjonowania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, jak również wskazać, co należałoby w niej zmienić. Mieszkańcy mogą też wypowiedzieć się, czy i dlaczego ich zdaniem Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana. Autorzy ankiety pytają również, czy strażnicy miejscy powinni pełnić służbę całą dobę, a także, czy należałoby zwiększyć roczny budżet formacji, który dziś wynosi ponad 3 miliony złotych. W części poświęconej monitoringowi znajdują się pytania dotyczące miejsc, w których powinny się pojawić nowe kamery. Miasto pyta również, czy system monitoringu powinien zostać wsparty większym wykorzystaniem nowych technologii opartych o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej i monitoringu w Ostrowie przeprowadzone są na wniosek większościowej grupy radnych Rady Miejskiej. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
2: O złocie nawet nie marzyła, a wróciła z Mistrzostw Europy Kadetek z dwoma medalami. Tenisowa mistrzyni Aleksandra Nawrocka w czwartek została owacyjnie powitana przez swój macierzysty klub LKS Orzeł Wysocko Wielkie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej we Wtórku, gdzie na co dzień trenuje działająca przy tym klubie Ostrowska Akademia Tenisa Stołowego. Miło wrócić w miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, powiedziała Radio Centrum Aleksandra Nawrocka.
5: No przede wszystkim jestem bardzo zadowolona. Wróciłam właśnie z Portugalii. Zwiedziłam swój stary klub. Tutaj zaczynałam tak naprawdę pierwsze kroki, pierwsze treningi, pierwsze odbicia rakietką, także no bardzo miło mi się to wspomina i fajnie wracać do takich momentów i sobie przypominać to wszystko, no i jestem bardzo szczęśliwa.
6: Jedąc do Portugalii reprezentować Polskę w Mistrzostwach Europy, spodziewałaś się, że może być tak dobrze, że możesz zdobyć medal, a nawet tytuł mistrzyni Europy?
5: No wiadomo, bardzo zależało mi, żeby tam powalczyć gdzieś o najwyższe trofea. Złota myślę, że nie spodziewałam się i też wiedziałam, że będzie bardzo ciężko, ale dodałam z siebie wszystko i razem z Hiszpanem, z kolegą sobie poradziliśmy świetnie.
2: Do złota w grze mieszanej Ola dołożyła jeszcze brązowy krążek w deblu z koleżanką klubową Łucją Kobosz. Dodajmy, że podczas uroczystości Orzeł Wysocko Wielkie uhonorował także swojego obecnego zawodnika Jędrzeja Bednarczyka, dwukrotnego medalistę Mistrzostw Polski Żaków oraz mistrza krajowego zrzeszenia LZS.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Witam wszystkich kierowców. O tej porze jest ruch nieco większy, więc w kilku miejscach postoicie. Z informacji od słuchaczy Radia Centrum wynika, że ten w Kaliszu to podmiejska i jadąc w górę aż do Korczaka tutaj będzie się nieco korkować i to niemal w obu kierunkach ruchu. Podobna sytuacja oczywiście na tych newralgicznych skrzyżowaniach Wojska Polskiego ze Stawiszyńską, Majkowską, Złotą Poznańską. Oczywiście podobna sytuacja również z ulicą Serbinowską i na samej Serbinowskiej sporo się dzieje. Szlak Bursztynowy tylko miejsce miejscami, zwłaszcza przy rondach. Tutaj ten ruch jest nieco większy i można trochę postać. No i oczywiście droga krajowa 12, trasa Kalisz-Opatówek w Zdunach w związku z remontami także się dzieje. Jeżeli jesteśmy także przy krajowej 12, inny kierunek, bo między Kuchorami a Gołchowem ruch odbywa się tu wahadłowo. Drogowcy kładą asfalt i także tworzą się korki.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Odcinkowe pomiary prędkości ujawniły w ubiegłym roku rekordową liczbę 470 tysięcy i pół wykroczeń, mimo tego, że w całym ubiegłym roku na zbyt szybkich kierowców nałożono z tego tytułu, uwaga, tylko 227 681 mandatów. Ministerstwo Infrastruktury przyznało w odpowiedzi na poselską interpelację, że szczelność systemu pozostawia wiele do życzenia. Panaceum w postaci nowych przepisów ma pojawić się jeszcze w tym roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty pozostały do godziny 16.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają brokuły, ogórki, pomidory koktajlowe i rzodkiewki w super cenie. Z naszej produkcji sernik gruszkowy i chleb pasterski, a z delicji nowość, bułeczki a la pizza. Uwaga, karkówka bez kości 19,90 i ćwiartka z kurczaka 9,99. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Koncentrat pomidorowy Daftona 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
0: Reklama.

0: teraz konkurs.
1: No dobrze, to tak w godzinach popołudniowych może zabieram się za to, żeby tak piątek wam nieco jeszcze osłodzić, czyli podarować wam zaproszenie podwójne do Kina Centrum. Pamiętajcie, że cały czas ten niezwykły film nakręcony przez Nolana, czyli autora Interstellara czy Oppenheimera, o 19:00 Odyseja dzisiaj, ale jeszcze dramat, komedia produkcji włoskiej, o czym nie mówimy, o czym sobie nie mówimy. Jeżeli macie ochotę pójść do kina i wygrać zaproszenie, możecie dzwonić do mnie już teraz. 88 400 106 4.

0: No właśnie, o takich superheroes również w Odysei, która w kinie Centrum, czyli nowy film Nolana, a ze mną pewnie też superhero Ewa. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Ewa, jak tam twoje supermoce?
1: Jeszcze raz?
0: Jak tam twoje supermoce?
1: No, czasami są, a czasami trochę słabsze, ale zazwyczaj zawsze są supermoce.
0: No i o to chodziło. Ja to, słuchaj, no nie można być cały czas na pełnych obrotach i ze wszystkim sobie dawać radę. No, dobrze jest czasami
1: oczywiście
0: pozwolić sobie na trochę słabości.
1: Trzeba odpoczywać.
0: No i odpocząć w ogóle i czasami odpuścić, po co się spinać. Ewuniu, cieszę się, że się dodzwoniłaś, bo mam dla ciebie oczywiście podwójne zaproszenie do Kina Centrum. Nie wiem, czy wybierzesz sobie film już teraz, zaraz, ale będziesz miała na to chwilę. Ale ja z kolei no, muszę wybrać tutaj dla ciebie jedno małe pytanie, ale spokojnie będą trzy podpowiedzi i wybierzesz na pewno tę właściwą. Gotowa?
1: Tak.
0: No dobrze, to słuchaj uważnie. Odyseja przedstawia historię Odyseusza. Kim jest ta postać? Czy jest królem Itaki, bogiem Olimpu czy cyklopem? Jak myślisz?
1: Bogiem Olimpu.
0: Bo chyba przesłyszałam się, to jeszcze raz ci podpowiem. Królem Itaki, bogiem Olimpu czy cyklopem? Jaka jest twoja odpowiedź?
1: To pierwsze.
0: To pierwsze, czyli królem?
1: Tak.
0: No to sprawdźmy. Radio Centrum. Wakacyjnie wędruje do ciebie zaproszenie. Dobrze, że ja to czasami na tych słuchawkach mam jakieś sprzężenia. Ewa, baw się dobrze w kinie, teraz jeszcze możesz pozdrawiać.
1: Dziękuję bardzo za wygraną, pozdrawiam rodzinę i całe Radio Centrum.
0: Bardzo dziękujemy, życzę ci pięknego popołudnia i udanego weekendu, bo to przecież już
1: dziękuję.
0: Zaraz moment. Trzymaj się ciepło,
1: dziękuję
0: pa, pa.
1: Dziękuję bardzo wzajemnie, pozdrawiam.
0: Dzięki. A jeżeli chodzi o tematy około weekendowe, ale te, które mamy jeszcze teraz, to ja przypominam, że już za kilka chwil, bo o godzinie 16, kolejne wiadomości z kraju i ze świata będzie o mapie drzew w Bielsku Białej.
2: Reklama. Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
4: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
6: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Reklama. Gra muzyka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Już pewnie zauważyliście i poczuliście, że jest nieco cieplej. Temperatura w górę już prawie to 23 stopnie. Słońca oczywiście jeszcze więcej i tego słońca też więcej, bo chmury gdzieś tam się porozsiewały. Wiatr z północnego zachodu wieje jeszcze umiarkowanie i powoli słabnie. Na barometrach w tym momencie 1014 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
4: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Za chwilę były premier o grupie intrygantów w PiS-ie. Potem eksperci o aktualnej pogodzie. Wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. Będzie też miejska mapa drzew w Bielsku Białej. Marcin Krzamiński. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z PiS-u, a razem z nim grupa polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
6: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
5: Morawiecki unika odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje spotkanie z ekspertami i sympatykami. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Układ atmosferyczny z północy utrzymuje nad Polską temperatury oscylujące wokół 20 stopni i przynosi raczej deszczową aurę. Zdaniem klimatologów taka pogoda mieści się jednak w wieloletniej normie. Obecna temperatura jest normalna dla naszej części świata i ratuje nas przed anomaliami, które nawiedzają kraje zachodnie Europy, twierdzi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
7: Gdy się zastanowimy nad tym, co te fale upałów po sobie zostawiły w tych krajach, to oprócz tych nadmiarowych zgonów, to pamiętajmy, że takie okresy, kiedy jest bardzo gorąco, bezdeszczowo, pozostawiają też piętno na bilansie wodnym. Te ostatnie dni i rozczarowująca dla turystów pogoda, one były pozytywne, one zbudowały w pewnym sensie odporność.
5: Przez utrzymującą się w Europie Zachodniej falę upałów zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal wynajmowała Ukrainka. 37-latek odpowie za zniszczenie mienia i publiczne znieważenie obywatelki Ukrainy, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
8: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
5: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej dwukrotnie. Sprawca nie trafi do aresztu, dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. W Bielsku Białej powstanie miejska mapa drzew. Będzie to cyfrowe narzędzie do zarządzania zielenią miejską. Zinwentaryzowane zostaną wszystkie drzewa w mieście. Mapa będzie gotowa za kilkanaście miesięcy.
4: Kursy walut.
2: Sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro teraz to 4 zł 31 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 79 groszy. Frank szwajcarski to 4 zł 64 grosze i funt brytyjski 5 zł i 5 groszy.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 16:00.

0: Ob okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
9: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 16. Skoro weekend zbliża się wielkimi krokami, to także weekendowo będzie się działo w różnych miejscach naszego regionu. Dużo. Pamiętajcie, że wszelkie szczegóły znajdziecie na rc.fm. W zakładce Warto się wybrać albo w kulturze. A tutaj m.in. o Lewkowie. Tam piękne, wielowiekowe drzewa, kwitnące kwiaty, śpiew ptaków. No i właśnie tam także, w takich okolicznościach przyrody, można dowiedzieć się sporo ciekawostek o każdym z mijanych zaobserwowanych gatunków. Wielkopolskie Towarzystwo Przyrodniczo-Krajoznawcze zaprasza na 66. już lewkowskie spotkanie z przyrodą. Spacery poprowadzi Paweł Todolata z Wielkopolskiego Towarzystwa Przyrodniczo-Krajoznawczego. Na początek tego spotkania o godzinie 11, więc będzie się działo bardzo przyjemnie. Mam nadzieję, że wy też się wybierzecie. Przypominam, że szczegóły w naszej internetowej gazecie
1: www.rc.fm.

0: Wrocławski. Będzie muzyka, energia, letni klimat i wydarzenie, na które czekamy cały rok. 30 dni od Olanowa. 24, 25 i 26 lipca. Zapraszają burmistrz gminy i miasta Odolanów, Rada Gminy i Miasta Odolanów oraz Odolanowski Dom Kultury.
1: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: 16:30 minęła, czas na kolejne wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Kina pod gwiazdami i koncert. Przed nami kolejne wydarzenia w Antoninie. W tym serwisie także o strażackiej olimpiadzie, a w sporcie Sitek powalczy o miano najlepszego juniora.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już jutro kolejna odsłona wydarzeń związanych z latem z Radziwiłłami, które odbywają się w Pałacu Myśliwskim w Antoninie. Tym razem będzie to kinoletnie. Połączy muzykę, sztukę, rozmowę o kinie i film. W temat wprowadzi uczestników krytyk filmowy Tomasz Raczek.
4: Film, który bardzo wiąże się z moim życiem. W 1976 roku powstał przebój miłosny pod tytułem Con Amore. Opowieść i o muzyce Chopina, i o konkursie chopinowskim, ale przede wszystkim o wielkiej miłości wśród artystów. A ja byłem świadkiem wtedy prawdziwej miłości, która rozgrywała się poza planem filmowym, tylko obok mnie, w uczelni, w której studiowałem, w Akademii Teatralnej. Tam powstała prawdziwa miłość z udziałem bohaterów tego filmu, ale w trochę innej konstelacji.
2: Powiedział Tomasz Raczek. W programie oprócz seansu filmu Con Amore i rozmowy z Tomaszem Raczkiem, otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego, koncert kwartetu Savia and I The Quartet.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: To najważniejszy sprawdzian dla strażaków sportowców z całego świata. Wśród reprezentantów Polski podczas zawodów w Austrii jest silna reprezentacja z Wielkopolski, w jej gronie także 10-osobowa drużyna z Pleszewa.
5: Strażacka olimpiada. Tak często określane są międzynarodowe zawody sportowo-pożarnicze, które w tym roku odbywają się w Austrii. Do rywalizacji stanęły najlepsze drużyny z wielu krajów, a w reprezentacji Polski znalazło się 13 zespołów. Wśród nich jest 10-osobowa drużyna z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. Udział w zawodach to efekt wielu miesięcy intensywnych treningów i szansa na sprawdzenie swoich umiejętności w rywalizacji z najlepszymi strażakami świata. Mocny akcent ma cała Wielkopolska. W Austrii startuje aż 6 drużyn ochotniczych straży pożarnych z Głuchowa i Lądka oraz 2 reprezentacje Państwowej Straży Pożarnej z Turku i właśnie z Pleszewa. Tak liczna obecność na najważniejszej imprezie sportowo-pożarniczej na świecie potwierdza wysoki poziom wyszkolenia wielkopolskich strażaków oraz silne tradycje sportu pożarniczego w regionie. Rywalizacja potrwa do 26 lipca. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
2: Paweł Sitek wystartuje jutro w Bydgoszczy w finale młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu. Junior Terzet Ostrowia nie jest wymieniany w gronie głównych kandydatów do medali, co nie oznacza, że nie może sprawić miłej niespodzianki.
6: Paweł Sitek wygrał jedną z eliminacji do finału młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski. Na torze w Bydgoszczy, gdzie rozegrana zostanie batalia o juniorskie medale, niespełna 18-letni żużlowiec miewał różne starty. Sitek powtarza, że lubi tamten tor i wyciąga wnioski z każdego występu na nim. Faworytami do tytułu mistrzowskiego są bydgoszczanie Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak, którzy okazali się najlepsi przed rokiem. Teraz również są murowanymi kandydatami do medali z najcenniejszego kruszcu. O miejsce na podium może powalczyć szeroka ława zawodników, wśród których jest z pewnością także junior Terzet Ostrowi. Początek zawodów w sobotę o 20:00. Dodajmy, że kwadrans później we włoskim Terenzano o awans do cyklu SGP 2027 w turnieju Grand Prix Challenge powalczy Duńczyk Frederik Jakobsen, lider Mumfin Magnusa Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: No to ruszamy w trasę, zobaczmy, co w tej trasie słychać. Są takie miejsca, gdzie trzeba będzie trochę postać. Ostrów Wielkopolski wygląda całkiem nieźle, tylko za Czekanowem w kierunku obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego, czyli 25. Tutaj jest sznurek aut, więc tutaj trzeba będzie nieco uzbroić się w cierpliwość. Sam Ostrów Wielkopolski wygląda całkiem nieźle, dopiero 36. już zaharza w Lamki, Łąkociny. Tutaj się dzieje nieco więcej. Tutaj ten remont, na którym wiecie, że postoicie trochę więcej, bo tam kilka razy wahadło. padło światło. Zdunę, droga krajowa 12 z kolei, czyli trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj również o tej porze ruch jest nieco większy. No i w kwestiach krajowej 12 również inny kierunek, bo to tym razem między Kucharami a Gołchowem. Tutaj ruch odbywa się wahadłowo, tutaj się trochę korkuje, drogowcy kładą asfalt i także trzeba będzie nieco uzbroić się w cierpliwość. Przypominam, że jeszcze wkrotoszenia remontowo na Wiśniowej i przebudowa Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację przepisów, które zwolnią z opłat za korzystanie z dróg w systemie e-toll kierowców samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, ciągnących przyczepę. Będzie to duże ułatwienie dla osób jadących na wakacje z przyczepą kempingową właśnie, czy też podłodziową, ale to także istna oszczędność. Sieć dróg płatnych w systemie e-toll obejmuje niespełna 6 tysięcy kilometrów dróg.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Na te wakacje jedźcie ostrożnie, jedźcie bezpiecznie, trzymajcie się ciepło. 24 minuty do 17.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Reklama.
2: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, Plac Niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
5: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
1: Reklama.

0: Tak sobie ładnie grają i bardzo przyjemnie i słoneczko się zrobiło i bardzo proszę, ja w towarzystwie jestem. Dzień dobry, cześć,
1: Dzień
0: Robert
1: dobry,
0: Markowski.
1: Cześć, witam cię serdecznie.
0: Jak tam z tym słoneczkiem?
1: Bardzo fajnie jest na dworze.
0: Zgrzałeś się, już jest tak, że
1: no,
0: można?
1: No tak, to może nie, ale jakbym tak przycisnął i szybciej szedł, to na pewno.
0: To tak, to już mówi, że, ale opalić się już można w razie.
1: No jasne.
0: No dobrze, to cieszy mnie to, że poprawia się pogoda. Nie wiem, jaki masz plan na weekend, ale tam ma być naprawdę gorąco.
1: Taki
0: coś z tym zrobimy. Nie, ja absolutnie nie ciągnę za język.
1: W każdym razie będę korzystał z uroków pogody.
0: O, i to jest już jasna, klarowna odpowiedź. I dobrze, mam nadzieję, że słuchacze też, ale teraz będę namawiać, żeby zostali, bo Robert Markowski już za chwilę.
1: Zapraszam.
0: A ja wam bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Udanego piąteczku. Słyszymy się jutro o poranku. A co tam? Karolina Romka, do usłyszenia. Cześć, pa!
2: Radio Centrum. Kierunek

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
4: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie zespołu parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łomczowskiego. Koncert Xavier and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta i gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na dziś.
2: A dziś w naszym regionie do końca dnia będzie pogodnie i ciepło, 25 stopni Celsjusza na termometrach. W tej chwili na barometrach 1015 hektopaskali, ciśnienie jest stałe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: 17.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: W przyszłym tygodniu diesel za ponad 8 zł, takie są prognozy. Potem Unia Europejska i jej znaczenie dla młodych ludzi. Najpierw jednak wrócimy do kapryśnej pogody w te wakacje. Marcin Krzemiński. Ulewne deszcze przetaczają się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki.
4: W skrócie się to opisuje jako niż genueńskie, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
3: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca, za co odpowiada front z północy. Zapewnia, że upały jeszcze wrócą w te wakacje. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia tego roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. Jest już odpowiedź ministra finansów. Jak ocenia Andrzej Domański, decyzja prezydenta zablokowała 4 miliardy złotych dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Tymczasem według analityków z biura Reflex w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw. Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł za litr. Benzyna 95 może kosztować nawet około 7 zł 45 groszy, oczywiście za litr. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W dzisiejszej gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Zetki w większości są za Unią Europejską. Z badania przeprowadzonego dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że ponad połowa młodych ludzi uważa, że Unia ma znaczenie dla ich planów na przyszłość, mówi dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
5: 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej.
3: I te informacje ma przekazać kampania Eurotipy. W jej ramach powstała strona z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi nauki, pracy, rozwoju, biznesu i bezpieczeństwa. Do tego będą też akcje promocyjne w 8 miastach, m.in. Ostródzie, Koninie, Suwałkach i Pile.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 17:00, Robert Markowski, witam bardzo serdecznie w to piątkowe popołudnie. Mamy weekend wakacyjny, weekend, który zapowiada się słonecznie i ciepło. Ja dziś zapraszam o 23:00, a jak to w piątek, zawsze po 20:00, lista przebojów top 30. Nie.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy Ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci Twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. bmw-kalisz.pl.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

Blanka i Guilty to prosto z listy przebyłów top 30. 14,5 minuty po godzinie 17. Dziś piątek, 24 dzień lipca. Dziś dzień wirtualnej miłości, a także imieniny Augustyna, Kingi, Krystyny, Kunegundy, Olgi i Wojciecha. Wszystkiego dobrego.

0: reclama. Garniture, garniture, turi de braci, ale turi. Garniture.
1: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20.

27,5 minuty po 17, lato w pełni, ale dożynki zbliżają się już wielkimi krokami. Jakie plany dożynkowe w tym roku? O tym za chwilę w wiadomościach o 17.30.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sezon dożynkowy coraz bliżej, co zaplanowano w Pleszewie. W tym serwisie także wakacyjny piknik w Liskowie i mieszkańcy gminy Nowe Skalmierzyce skarżą się na utrudnienia w dojazdach do szkół.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Trwają ostatnie przygotowania do dożynek miasta i gminy Pleszew. Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się w sobotę 29 sierpnia w Suchorzewie, gdzie nie zabraknie tradycyjnego obrzędu dożynkowego, koncertów i zabawy tanecznej.
3: Organizatorzy rolniczego święta dopinają szczegóły wydarzenia, a mieszkańcy przygotowują miejsce uroczystości. Dożynki rozpoczną się o godzinie 15 mszą świętą polową, po której odbędzie się obrzęd dożynkowy z udziałem zespołu Suchorzewiacy. Następnie na scenie wystąpią kapela Górale oraz pleszewska kapela Biesiadna, a wieczorem uczestnicy dożynek będą się bawić na tradycyjnej potańcówce. Poznaliśmy również starostów i asystentów tegorocznych dożynek. Chleb dożynkowy burmistrzowi Arkadiuszowi Ptakowi przekażą Agnieszka i Bogumił Kasołkowie z Suchorzewa, którzy wspólnie prowadzą 80-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka. Asystentką starościny została Beata Jakubczak z Piekarzewa, współprowadząca rodzinne gospodarstwo i pracująca jako położna w Pleszewskim Centrum Medycznym. Funkcję asystenta starosty pełnić będzie Radosław Piękny z Kowalewa, który wraz z żoną prowadzi 40-hektarowe gospodarstwo zajmujące się m.in. hodowlą trzody chlewnej oraz uprawą warzyw i zbóż. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Warto się wybrać.
2: Wakacyjny piknik w Liskowie. Już jutro na terenie przy hali widowiskowo-sportowej w Liskowie zarówno na najmłodszych, jak i całe rodziny czekać będzie moc atrakcji. Dla wszystkich dzieci przygotowano cyrkową paradę znanych na całym świecie klaunów Rico i Ruperta, dmuchany tor przeszkód, liczne gry i zabawy sportowe, a także upominki. Tymczasem rodzice będą mogli skosztować pieczonych specjałów przygotowanych przez panie z KGW Lisków. Wakacyjny piknik potrwa od 16 do 19, a wszystkie atrakcje będą bezpłatne.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Mieszkańcy gminy Nowe Skalmierzyce skarżą się na utrudnienia w dojazdach do szkół. Chodzi m.in. o przystanek przy Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Kaliszu. Na linię interwencyjną Radia Centrum piszą słuchacze, którzy zwrócili uwagę na problem autobusów prywatnego przewoźnika, które przestały zatrzymywać się na przystanku Nowy Świat UAM.
4: Jak relacjonują słuchacze Radia Centrum, jeszcze do czerwca bieżącego roku autobusy zatrzymywały się przy Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza. Obecnie pasażerowie wysiadają m.in. przy ulicy 3 Maja lub wcześniej przed Rypinkiem. Zdaniem mieszkańców oznacza to dłuższą drogę do szkół znajdujących się w rejonie ulicy Nowy Świat, szczególnie uciążliwą dla uczniów podczas niekorzystnych warunków pogodowych. Rodzice zwrócili się z pytaniami do przewoźnika. W odpowiedzi Euromat Pol poinformował, że zmiana nie wynika z jego decyzji. Zmiana trasy oraz usunięcie przystanku z rozkładu jazdy jest podyktowana przyczynami niezależnymi od przewoźnika i wynika z podjętej przez miasto Kalisz uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Kalisz, udostępnionych dla operatora i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Przewoźnik dodał, że bez zgody miasta nie może zatrzymywać się na przystanku Nowy Świat UAM. Sprawa ma związek ze zmianami w uchwale Rady Miasta Kalisza dotyczącej wykazu przystanków udostępnianych przewoźnikom. We wrześniu 2025 roku samorząd przyjął nowe przepisy regulujące zasady korzystania z miejskich przystanków. Później Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizowała petycję dotyczącą dostępności przystanków, jednak uznała obowiązujące rozwiązania za zasadne i nie rekomendowała ich zmiany. W uzasadnieniu wskazano m.in., że na tym etapie nie ma konieczności dokonywania zmian w wyżej wskazanej uchwale z zaznaczeniem, że sytuacja będzie na bieżąco monitorowana. Mieszkańcy przypominają, że nie jest to pierwszy problem z komunikacją na tej trasie. Kilka lat temu zlikwidowano również linię 3D, która zapewniała połączenie z Kaliszem. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Informacje dla kierowców.
0: Wyruszamy na drogi w naszym regionie. To już ostatni raz dzisiaj. Warunki do jazdy są dobre i dobre pozostaną do końca dnia. Ruch umiarkowany, chociaż są miejsca, gdzie trochę trzeba uzbroić się w cierpliwość, gdzie trochę postoicie. To między innymi ulica Podmiejska, duże auto także na Stawiszyńskiej, przy krzyżówce z Wojska Polskiego, na Poznańskiej, na Łódzkiej i Częstochowskiej. W Kaliszu cały czas mamy utrudnienia na ulicy Górnośląskiej przy Serbinowskiej. Drogowcy pracują także na krzyżówce ulicy Długosza i Majkowskiej. Tam jezdnia jest zwężona. Poza tym jednokierunkowy ruch został wprowadzony w ulicy Złotej. Nie skręcicie w Złotą od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych. Trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. Na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Kaliszem a Opatówkiem trwają prace drogowców. Jezdnia zwężona. Ruch odbywa się wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim trwa przebudowa ulicy Wrocławskiej. Drogowców spotkacie także na ulicy Leduchowskiego. Prace trwają również na drodze krajowej numer 36 pomiędzy Ostrowem a Krotoszynem.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Mamy cenowy pogrom przy dystrybutorach. Olej napędowy idzie już w kierunku 8 zł za litr. Etylina 95 przebiła barierę 7,50 według analityków rynku paliwowego. Jeżeli sytuacja na świecie i w ciśnienie Ormus się nie ustabilizuje, w przyszłym tygodniu niestety będzie znowu drożej.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
0: Reklama.

Za kwadrans będzie godzina 18. Kolejny odcinek telenoweli pod nazwą Rozpad PiSu za nami. Mateusz Morawiecki i jego blisko 40 zwolenników już poza partią. Więcej na ten temat za chwilę w wiadomościach o godzinie 18.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Kto nie marzy o własnym domu lub mieszkaniu? Ty też? Teraz Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje kredyt mieszkaniowy, który pomoże Ci spełnić Twoje marzenie. Szybka decyzja kredytowa, indywidualne podejście do klienta, bardzo dobre warunki kredytowania, raty rozłożone nawet na 30 lat. Bank Spółdzielczy w Błaszkach oferuje również refinansowanie kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku. Zapraszamy! Bank Spółdzielczy w Błaszkach, plac niepodległości 33, www.bankblaszki.pl.
0: Reklama. She's crazy like

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro słonecznie i ciepło, na termometrach maksymalnie 27 stopni Celsjusza. Ciśnienie będzie powoli spadać, wieczorem na barometrach zobaczymy około 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Morawiecki i jego zwolennicy. Poza PiS-em to ponad 40 osób. Rusza w Gdańsku jedna z największych imprez tego typu w Europie. Jarmark Świętego Dominika. Wybieracie się do Hiszpanii? Posłuchajcie, ile kosztuje tam hotelowa doba. Michał Pieszkała. 40 posłów, jeden senator i trzech europarlamentarzystów poza PiS-em.
5: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
4: I jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy zakładają zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. To było kolejne podejście do tej ustawy, bo poprzednią prezydent zawetował. Zdaniem Nawrockiego tamten projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestie kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
6: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
4: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Prezydent nie podpisał dziś za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firmy paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Gdańsk odlicza godziny do rozpoczęcia dorocznego handlowo-kulturalnego święta, które przyciąga do miasta osoby z całej Polski. Już co jutro rozpocznie się Jarmark Świętego Dominika. Kupcy, gastronomicy i pasjonaci na 3 tygodnie zajmą sporą część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
7: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
8: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
7: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
9: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
7: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
4: W pobliżu popularnego wśród plażowiczów i surferów portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku pojawił się dużych rozmiarów żarłacz biały. Ten gatunek rekina, który jest groźny dla człowieka, niezwykle rzadko bywa przy brzegach Portugalii. Rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego osoby nim płynące nagrały krótki film, stąd była możliwość identyfikacji. Rekin miał 4 metry długości. To jeszcze zejdźmy na ląd. W sąsiedniej Hiszpanii przeciętna cena za dobę hotelową wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o kilka procent i wyniosła 137 euro, to w przeliczeniu około 600 zł. Za pokój w hotelu pięciogwiazdkowym średnio trzeba było zapłacić prawie 1400 zł. Najpopularniejszymi celami podróży dla Hiszpanów były w czerwcu Andaluzja, Katalonia i Walencja, a dla turystów z zagranicy Baleary, Katalonia i Wyspy Kanaryjskie. Najwięcej zagranicznych gości przybyło do Hiszpanii z USA i Niemiec.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jurgen Klopp został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Klopp w ostatnich 2 latach pełni funkcję szefa do spraw futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. Katarzyna Niewiadomo oraz Agnieszka Skalniak Sujka znalazły się w składzie ekipy Canyon SRAM na piątą edycję Tour de France kobiet. Nasza kolarka w każdym z dotychczasowych Tour de France stanęła na podium, wygrała wyścig w 2024 roku, a trzy razy zajęła trzecie miejsce. Dziewięcioetapowy wyścig rozpocznie się 1 sierpnia w Lozannie. Jest pierwszy medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim, srebrny, ale nie zdobyła go wybrana w styczniu sportowcem roku Klaudia Zwolińska, która tym razem spisała się słabiej. Wywalczył go 35-letni Michał Pasiut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
10: To duża niespodzianka. Michała Pasiuta do podium nikt nie typował. Dla niego to oczywiście największy sukces w karierze.
11: To był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki. Szkoda, że to złoto uciekło. No kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny. Ja już jestem stary, więc daruję mu tym razem.
10: Rozczarowaniem zakończył się występ w kajakowym salonie Klaudii Zwolińskiej. Dwukrotna mistrzyni świata zeszłego roku w Oklahoma City zajęła dopiero 10. miejsce.
12: Jest mi bardzo przykro, bo teraz troszeczkę tak mi łzy napierają do oczu, ale walczę z tym, bo jednak staram się trzymać tą głowę wysoko. Prezentowałam super poziom na kwalifikacjach, półfinałach i muszę po prostu podejść do tego bardzo mocno analitycznie, co się wydarzyło.
10: Zwolińska będzie miała jeszcze szansę na medal w salonie w Kanadyjkach.
2: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
13: 5,5 minuty po 18.
14: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.

Alai, to był zespół wideo, jest 16 minut po godzinie 18. Dziś piątek, 24 dzień lipca, zaglądamy do kalendarza. 66. urodziny obchodzi dzisiaj Laura Schaffran. Schaffran, polska wokalistka jazzowa. Z kolei 57 lat kończy J-Lo, czyli Jennifer Lopez, aktorka i piosenkarka. A Jacek Graniecki, popularnie znany jako Tede, polski raper i producent muzyczny, kończy dzisiaj 50.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: 599. Za tyle wymienisz olej w swoim BMW w Premium Arena Kalisz w ramach programu BMW Serwis 4+. A jeśli przydarzy ci się stłuczka, nasz serwis blacharsko-lakierniczy przywróci twoje BMW do perfekcji. Kompleksowa naprawa, doświadczeni specjaliści i najnowocześniejsze narzędzia. Dealer BMW Premium Arena zaprasza. Kalisz, ulica Wrocławska 50A. BMW-kalisz.pl.
0: Reklama.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Jest 18.30, Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Horyzontalny rozkład jazdy dla Kalisza. W tym serwisie także o 7 już edycji akcji Wigry Składaki Dobre Chłopaki, a w sporcie o medalach i powołaniach do kadry.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kalisz połączony z Łodzią, Poznaniem, Warszawą, Szczecinem, a nawet Berlinem, koleją mknącą nawet do 320 km na godzinę. To główne założenia nowego kolejowego horyzontalnego rozkładu jazdy, plan na przyszłość polskiej kolei i przyszłość Kalisza.
3: Nowy horyzontalny rozkład jazdy to przede wszystkim przewidywalność, łatwe przesiadki, pociągi kursujące w równych odstępach czasu i łatwych do zapamiętania godzinach. Kalisz zyska bezpośrednie połączenie z portem Polska, a co godzinę zatrzyma się tu część najszybszych pociągów. Dojedziemy do Poznania, do Łodzi, do Warszawy, Szczecina czy do Berlina. A oprócz połączeń ekspresowych i pośpiesznych, uzupełnieniem tych połączeń będzie oczywiście kolej regionalna. Nasz region zyska na tych rozwiązaniach, zyska nowoczesną kolej, a przede wszystkim częstsze i dogodne połączenia, a to przecież dla pasażerów jest najważniejsze.
2: Powiedziała Radio Centrum kaliska posłanka Karolina Pawliczak z Koalicji Obywatelskiej, analizując nadchodzące zmiany w zakresie transportu kolejowego. Horyzontalny rozkład jazdy gwarantuje też Kaliszowi zdecydowanie większą liczbę połączeń do Warszawy, Łodzi i Poznania, a czas komfortowego przyjazdu skróci się odczuwalnie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Przed nami kolejna już 7. edycja akcji Wigry Składaki Dobre Chłopaki. Tym razem śmiałkowie biorący w niej udział dla 9-letniej Zoi przemierzać będą nadmorskie szlaki.
4: Tym razem jedziemy nie z Kalisza, a ze Świnoujścia. Kierujemy się do Krynicy Morskiej. Jest to piękny szlak Velo Baltica, także jest co zwiedzać, co przemierzać. Czeka nas ponad 600 km, także w nogach będzie co kręcić.
5: Rowery są bez przerzutek, a ta akcja jest inna też nie ze względu na to, że nie startujemy pierwszy raz z Kalisza, ale nie jedzie z nami również wóz serwisowy, tak jak w ubiegłych latach. Nie dosyć, że jedziemy na składakach typu Wigry. Jedziemy z przyczepkami. Wszystkie bagaże, części zapasowe, jakieś śpiwory, poduszki i tak dalej bierzemy ze sobą na przyczepki, więc to będzie duży test i dla nas, i dla tych rowerów.
2: Powiedzieli Radio Centrum Kamil Sobczyk i Michał Krzyżaniak. Tym razem na składakach marki Wigry pojedzie aż 9 osób. Celem akcji jest zebranie 100 tysięcy złotych dla Zoi. U dziewczynki podejrzewa się zespół Akardiego, rzadki zespół wad wrodzonych, którego objawami są w jej przypadku wady rozwojowe mózgu, zaburzenia nerwu wzrokowego, zrośnięte kręgi kręgosłupa, powodujące wrodzoną skoliozę, a także lekoodporną padaczkę.
4: Chcemy zebrać 100 tysięcy, jest to dosyć poważna suma, ale tak naprawdę Zoja potrzebuje 40 tysięcy, które potrzebuje na lekarzy, leki, wizyty u specjalistów typu fizjoterapeuci. Potrzebuje również kolejnych 25 tysięcy na turnusy rehabilitacyjne, które bardzo rozwijają, podtrzymują to, co zostaje gdzieś tam wypracowane wcześniej u tych dzieci, także jest to bardzo istotna sprawa. No i o to najbardziej walczymy tak naprawdę.
2: Dodał Kamil Sobczyk. Pozostałe 30 tysięcy złotych ze zbiórki ma być przeznaczone na zakup wózka biegowego, który pozwoli rodzinie dziewczynki wrócić do aktywności sportowej. Symboliczny start z Kalisza już w sobotę, 1 sierpnia o godzinie 12. Partnerem medialnym akcji jest Radio Centrum. Dla pochodzącego z Krotoszyna sprintera klubu sportowego Stal LA Ostrów Dawida Grzonki rozpoczynające się dziś 102. PZLA Mistrzostwa Polski w Białymstoku będą nie tylko walką o pierwszy w karierze seniorski medal w biegu na 100 metrów, ale także o powołanie do reprezentacji Polski na nadchodzące Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Birmingham. Mogą decydować o tym ułamki sekundy, powiedział Radio Centrum Dawid Grzonka, który 2 tygodnie temu wywalczył złoty medal w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.
6: Przygotowany byłem i czułem po prostu, że to po prostu ten dzień, w którym w końcu zdobędę ten złoty medal na 100 metrów.
7: Teraz uskrzydlony tym złotem W23. W co celujesz w Mistrzostwach Polski Seniorów?
6: No zobaczymy, na Mistrzostwach Polski Seniorów będzie dużo, dużo trudniej o jak medale, no bo tam już mam 6. wynik w rankingu. Co prawda do tego 3. miejsca nie brakuje dużo, bo tam kilka setnych sekundy, więc wszystko będzie zależeć już od bezpośredniego starcia.
7: No właśnie, nam są ułamki sekund, one decydowały o medalu, a być może także o wyjeździe na Mistrzostwa Europy do Birmingham.
6: Tak, tak, zdecydowanie. No tu będzie walka o sztafetę i o te kolejne miejsca. No każde miejsce wyżej będzie bardzo ważne i istotne, żeby dostać to powołanie.
2: Powiedział Radio Centrum Dawid Grzonka. Eliminacje i finał biegu na 100 metrów odbędzie się w Białymstoku dziś. W niedzielę rozegrane zostaną sztafety 4x100 metrów, a Grzonka jest przecież liderem sprinterskiej ekipy Stali Ostrów.
1: Radio Centrum. Express.
0: To trzymamy mocno kciuki. Za 25 minut 19.

0: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
1: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Reklama.
5: Za 18 minut będzie godzina 19. W Michałkowie pod Ostrołem Wielkopolskim dobiegają końca szybowcowe Mistrzostwa Europy. Zawody obserwuje Maciej Kmiecik. Halo.
6: Witam bardzo serdecznie. Ostatnia konkurencja na tych 24 szybowcowych Mistrzostw Europy zakończyła się. Mamy nieoficjalne na razie wyniki. Mam nadzieję, że one potwierdzą się oficjalne, jak przekazał nam dyrektor Aeroklubu Ostrowskiego Karol Skarżyński. Te oficjalne mogą być dziś późno wieczorem, jutro godzina 10, ceremonia zamknięcia, wręczenia nagród najlepszym pilotom w tych mistrzostwach, które przez 2 tygodnie rozgrywano w Michałkowie. Jeśli chodzi o te wyniki nieoficjalne, dziś drugą z rzędu konkurencję w klasie standard wygrał reprezentant Aeroklubu Ostrowskiego Łukasz Błaszczyk. Znakomite latanie pilota miejscowego, który dopisał do dorobku 950 punktów, no i przesunął się w tej klasyfikacji generalnej na 5. miejsce i tak wszystko wskazuje na to, że pilot Aeroklubu Ostrowskiego zakończy zmagania na 5. miejscu. Szkoda, bo gdyby nie to 3. zadanie, gdzie Łukaszowi Błaszczykowi nie powiodło się, lądował w polu, tam były duże, duże straty. Myślę, że miałby medal spokojnie, a kto wie, czy nie zostałby mistrzem Europy, bo sprawdziłem stratę punktową do tego, który jest liderem i prawdopodobnym mistrzem Europy, Holendra Robina Smitha. Łukasz Błaszczyk stracił wtedy ponad 340 punktów, a jego strata globalna do złota to strata 330 dokładnie. Robin Smith z Holandii, pierwszy w tej klasie standard, drugi Belk Jeroen Jenner i trzeci Jakub Barszcz, reprezentant Polski, który praktycznie to 3. miejsce trzymał przez całe zmagania. Najbardziej chyba też Polaków interesowała klasa 15-metrowa, w której tytułu mistrzowskiego bronił Łukasz Grabowski. Miał 8 punktów straty przed ostatnią konkurencją do Brytyjczyka Timothy'ego Scotta. No i z tych wyników nieoficjalnych wynika, że Łukasz Grabowski, który dziś zajął 4. miejsce, zdobył 860 punktów, wyprzedził o 42 punkty Brytyjczyka, do którego tracił 8 oczek. No i właśnie Łukasz Grabowski przesunął się na 1. miejsce w klasyfikacji generalnej, tym samym broniąc tytuł mistrza Europy w klasie 15-metrowej. Drugi Timothy Scott, Wielka Brytania, i trzeci następny z Polaków, Jacek Flis. Także tutaj ta klasa, można powiedzieć, niemalże zdominowana przez Polaków, klasa 15-metrowa i klasa klub. Dziś popis Francuza, jednego z faworytów, Aleksandra Fierrand, który zajmował 4. miejsce przed tą ostatnią konkurencją, ale dziś latał tak świetnie, że awansował aż o 3 miejsca. Tam był ścisk w tej klasyfikacji generalnej. No i Francuz z dorobkiem 5001 punktu wyprzedził o 13 punktów Włocha Alessandro Basaltiego trzeci, Holender Lerof Corporal, który spadł z pozycji lidera o dwa miejsca. Z podium na czwartą lokatę wypadł Węgier Georgi Gulyas. Natomiast najlepszy z Polaków w klasyfikacji generalnej Tomasz Rubaj, który przesunął się z 10 miejsca na 9. Z kolei o 4 pozycje awansował na 12 lokatę Mikołaj z Duna, więc wszystko wskazuje na to, że Polacy zdobędą na 24. szybowcowych mistrzostwach Europy 3 medale, 1 złoty i 2 brązowe. I prawdopodobnie będzie srebro w klasyfikacji drużynowej za Holandią. Polacy dziś odrobili sporo strat do Holendrów, ale wszystko wskazuje na to, że Holendrzy obronili się w rywalizacji drużynowej. Na drugim miejscu Polska, trzecia Finlandia. To wyniki nieoficjalne. Jutro już po ceremonii dekoracji po godzinie 10:00. Myślę, że to już wtedy będzie można potwierdzić oficjalne, kto otrzymał medale i najważniejsze trofea tych 24 szybowcowych mistrzostw Europy, które właśnie kończą się w Michałkowie. Dziś ostatnia konkurencja, a jutro rozdanie nagród i medali przed południem właśnie na lotnisku w Michałkowie. Halo Studio.
5: Dziękuję bardzo. Z Michałkowa mówił Maciej Kmiecik.

0: Reklama.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
2: Rolnictwo zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Chcesz być o krok przed innymi? Skorzystaj z oferty szkoleń dla uczniów, studentów i osób dorosłych w Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie mechanizacji rolnictwa. Nowoczesne wyposażenie i zaawansowane technologie dedykowane rolnictwu to gwarancja najwyższej jakości szkoleń. BCU w Liskowie. Rozwijaj z nami kompetencje przyszłości. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 27 stopni Celsjusza jutro na naszych termometrach. Będzie dużo słońca, chmur na niebie niewiele i nie będzie padać. Ciśnienie będzie powoli spadać. Wieczorem na barometrach zobaczymy 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Już po zapisem. Morawiecki ze zwolennikami w nowej politycznej roli. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą w pociągach rowerzyści. Przed weekendem za chwilę u nas także raport kąpieliskowy. Michał Pierzchała. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dzisiaj decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa 44 polityków, w tym jest 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
5: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
4: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię.
5: O planach będziemy mówić na kolejnych naszych spotkaniach. Tak jak powiedziałem, my walczyliśmy do końca o jedność.
4: Z PiS-em żegnają się obok Morawieckiego m.in. Piotr Miller, Michał Dworczyk, Olga Semeniuk-Watkowska czy Paweł Jabłoński. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
6: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczona zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
4: Myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który wyleciał z Ukrainy i wtargnął do rumuńskiej przestrzeni powietrznej.
7: To ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
4: Mówił rumuński prezydent Nikis Ordan. To nie pierwszy incydent naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii, ale pierwszy, jeśli chodzi o zestrzelenie bez załogowca. Pod koniec maja na dom mieszkalny nieopodal granicy z Ukrainą runął dron przenoszący ładunek wybuchowy. Rosjanki, których mężowie zginęli na wojnie w Ukrainie, będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów in vitro. Nowe prawo przegłosowała właśnie Duma, niższa izba parlamentu Rosji. W uzasadnieniu do ustawy mowa jest o tym, że w przypadku śmierci małżonków żony tracą możliwość zostania matkami i że nawet bez tych rozwiązań sytuacja demograficzna Rosji jest trudna. Przed weekendem raport kąpieliskowy. We wszystkich kąpieliskach nadmorskich SNPiT zezwala na wchodzenie do wody. Tak wynika z mapy zamieszczonej na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej. W głębi kraju kilka miejsc z zakazami to m.in. kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Pilice w Łódzkiem czy jezioro Paprocany w Tychach.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Od meczu Radomiaka z Wieczystą zaczął się jubileuszowy sezon naszej piłkarskiej ekstraklasy. To stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. O 20.30 dziś jeden ze szlagierów kolejki Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
9: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
10: No nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Cały czas bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby ten zespół był mocniejszy.
9: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego, koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Wawrzuna.
11: Trudno coś deklarować, a jednocześnie no chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja, tak?
9: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzę w Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników. Emocji nie zabraknie też pewnie w dolnej połowie tabeli, bo na starcie rozgrywek ciężko wskazać kandydatów do spadku.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Holender Mark Van Bommel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Belgii. Zastąpił Francuza Rudiego Garcia, z którym belgijska federacja nie przedłużyła kontraktu mimo awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. 49-letni Van Bommel to 79-krotny reprezentant Holandii i wicemistrz świata z 2010 roku. Do końca roku Belgia rozegra 6 meczów w Lidze Narodów. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą na Alpe d'Huez i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugi był Francuz Lenny Martinez, a trzeci zwycięzca wczorajszego etapu Ekwadorczyk Richard Carapaz. Z kolei w Tour de Pologne kobiet pierwszy etap z metą w Zamościu wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz zajęła 5. miejsce. Łukasz Czapla zdobył w Talinie brązowy medal strzeleckich mistrzostw świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 mix. Czempionem globu został Haik Minasian z Armenii.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5,5 minuty po 19:00.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach centrum. Grill Patrol.
1: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.

To był zespół Maroon 5, jest 18 minut po godzinie 19 po 20, czyli za niespełna godzinę 1533 notowanie listy przybojów top 30. Dziś mamy taką piękną symbiozę, 13 utworów do góry, 13 w dół, dwie nowości, dwa utwory na policach sprzed tygodnia, równowaga totalna. Zapraszam po 20.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Kolejne plenerowe kino i koncert. W tę sobotę na terenie Zespołu Parkowego Pałacu Myśliwskiego Radziwiłłów w Antoninie. W programie otwarcie wystawy Stany Przejściowe Krzysztofa Łobczowskiego. Koncert Savia and I The Quartet. Polskie i zagraniczne przeboje lat 70. Spotkanie z krytykiem filmowym Tomaszem Raczkiem. Projekcja filmu Con Amore Jana Batorego. Bilety 10 zł. Dofinansowano ze środków samorządu województwa wielkopolskiego w ramach zadania Lato z Radziwiłłami. Partnerzy: burmistrz miasta gminy Kępno oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. W przypadku niepogody wydarzenie przeniesiemy do pałacu.
0: Reklama.

0: Jest 19.30. Przed mikrofonem Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Urząd planuje zmiany w Kaliskim Parku. Jakie? Szczegóły za chwilę. W tym serwisie także o tym, jak ostrowianie oceniają Straż Miejską, a w sporcie mistrzyni powitana w domu.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pagoda w Kaliskim Parku Miejskim wymaga remontu. Urząd Miasta chce go przeprowadzić w przyszłym roku. I to nie koniec planowanych tam zmian.
4: W ramach tych nowych inwestycji my w przyszłym roku będziemy chcieli wybudować w parku tężnię, która w taki znaczący sposób poprawi atrakcyjność tego parku. Kolejnym elementem będzie remont tego domku parkowego, którego jakby atrakcyjność w momencie wybudowania tężni też znacząco się poprawi.
2: Powiedział Radio Centrum Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Na razie nie wiadomo, ile te inwestycje będą kosztować, ani kiedy dokładnie rozpoczną się prace.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W Ostrowie Wielkopolskim ruszyły konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania i przyszłości Straży Miejskiej. W rozbudowanej ankiecie mieszkańcy mogą ocenić dotychczasową działalność formacji, jak również wskazać, co należałoby w niej zmienić.
5: Do 21 sierpnia można wziąć udział w konsultacjach społecznych dotyczących funkcjonowania Straży Miejskiej oraz systemu monitoringu miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Wystarczy wypełnić interaktywny formularz ankiety, który znajduje się na stronie internetowej miasta w zakładce konsultacje. Można również pobrać i wypełnić ankietę w wersji papierowej bezpośrednio w Urzędzie Miejskim. Pytania ankiety są podzielone na kilka grup tematycznych. W odpowiedziach można wyrazić swoją opinię na temat dotychczasowego funkcjonowania Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, jak również wskazać, co należałoby w niej zmienić. Mieszkańcy mogą też wypowiedzieć się, czy i dlaczego ich zdaniem Straż Miejska powinna zostać zlikwidowana. Autorzy ankiety pytają również, czy strażnicy miejscy powinni pełnić służbę całą dobę, a także, czy należałoby zwiększyć roczny budżet formacji, który dziś wynosi ponad 3 miliony złotych. W części poświęconej monitoringowi znajdują się pytania dotyczące miejsc, w których powinny się pojawić nowe kamery. Miasto pyta również, czy system monitoringu powinien zostać wsparty większym wykorzystaniem nowych technologii opartych o wykorzystanie sztucznej inteligencji. Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania Straży Miejskiej i monitoringu w Ostrowie przeprowadzone są na wniosek większościowej grupy radnych Rady Miejskiej. Dla Rady Centrum Jarosław Wardawy.
2: O złocie nawet nie marzyła, a wróciła z Mistrzostw Europy Kadetek z dwoma medalami. Tenisowa mistrzyni Aleksandra Nawrocka w czwartek została owacyjnie powitana przez swój macierzysty klub LKS Orzeł Wysocko-Wielkie. Uroczystość miała miejsce w hali sportowej we Wtórku, gdzie na co dzień trenuje działająca przy tym klubie Ostrowska Akademia Tenisa Stołowego. Miło wrócić w miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, powiedziała Radio Centrum Aleksandra Nawrocka.
6: No przede wszystkim jestem bardzo zadowolona. Wróciłam właśnie z Portugalii. Zwiedziłam swój stary klub. Tutaj zaczynałam tak naprawdę pierwsze kroki, pierwsze treningi, pierwsze odbicia rakietką, także no bardzo miło mi się to wspomina i fajnie wracać do takich momentów i sobie przypominać to wszystko, no i jestem bardzo szczęśliwa.
7: Jadąc do Portugalii reprezentować Polskę na Mistrzostwach Europy, spodziewałaś się, że może być tak dobrze, że możesz zdobyć medal, a nawet tytuł mistrzyni Europy?
6: No wiadomo, bardzo zależało mi, żeby tam powalczyć gdzieś o najwyższe trofea. Złota myślę, że nie spodziewałam się i też wiedziałam, że będzie bardzo ciężko, ale dodałam z siebie wszystko i razem z Hiszpanem, z kolegą sobie poradziliśmy świetnie.
2: Do złota w grze mieszanej Ola dołożyła jeszcze brązowy krążek w deblu z koleżanką klubową Łucją Kobosz. Dodajmy, że podczas uroczystości Orzeł Wysocko-Wielkie uhonorował także swojego obecnego zawodnika Jędrzeja Bednarczyka, dwukrotnego medalistę Mistrzostw Polski Żaków oraz mistrza krajowego zrzeszenia LZS.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 20.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

Za kwadrans będzie godzina 20. Co robić, jak jest gorąco, jak doskwierają nam upały? Można się schować w lodówce. To nie żart. Na rynek trafiły właśnie specjalne kapsuły, w których mieści się dorosły człowiek. I to są takie lodówki dla ludzi. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 20.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie będzie ciepło, 27 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach i sporo słońca. Bez opadów, ciśnienie przez cały dzień będzie powoli spadać, wieczorem na barometrach 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych, Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: PiS po rozłamie uszczuplone o ponad 40 osób. Poznajemy kulisy rozmów. Olbrzymi statek w gdyńskim porcie, tak dużego nigdy dotąd tam nie było. Podczas upałów można się schłodzić w lodówce. Specjalne kapsuły, do których może wejść człowiek, trafiły właśnie na rynek. Michał Pierzchała. Negocjacje z kierownictwem PiS-u trwały kilkanaście godzin przez trzy dni. W poniedziałek, wtorek i środę ujawnił poseł Paweł Jabłoński, mediator ze strony Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. A to, że nie przyniosły skutku, wiemy już od kilku godzin. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że zwolennicy byłego premiera będą z partii wyrzuceni, bo nie podpisali tak zwanej lojalki.
5: Podjęli taką decyzję, jaką podjęli. Wnioski muszą być wyciągnięte. Nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
4: Zostaliśmy wypchnięci przez grupę intrygantów, biegłych w partyjnych gierkach, którzy mieli wielki wpływ na prezesa. Tak sprawę widzi Mateusz Morawiecki.
6: Do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat.
4: Jak wyliczył Morawiecki, lojalki dyktowanej przez kierownictwo PiS-u wraz z nim nie podpisało w sumie 40 posłów, jeden senator i trzech europarlamentarzystów. Na razie nie zapadła decyzja, czy tworzyć będą własny klub w Sejmie i jaka będzie nazwa ich ewentualnego ugrupowania. Jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą wschodniej części kraju. Pilnej uwagi wymaga część zapór wodnych w Polsce, alarmuje raport Fundacji Client Earth. Według opracowania około 1/5 analizowanych obiektów jest w złym stanie technicznym. Wśród najstarszych konstrukcji znajduje się zapora w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Obiekt na rzece Bóbr ma ponad 100 lat i przechodzi modernizację, mówi Marta Klimkiewicz z fundacji.
7: Ponad 40 zapór w Polsce przekroczyło wiek alarmowy, czyli 50 lat. A dlaczego to jest wiek alarmowy? Bo właśnie 50 lat to jest wiek, który ONZ wskazuje jako próg, po którego przekroczeniu zapora zaczyna być bardziej narażona na awarie.
4: Podobne wyzwania dotyczą innych dużych zbiorników, m.in. zaporów w Solinie, Włocławku czy obiektów kaskady Nysy-Kłodzkiej. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam pozostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek. Na rynek w Japonii trafiły lodówki, w których człowiek może się ochłodzić. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Temperatura wewnątrz kabiny wynosi 15 stopni, jednak kiedy wchodzi do niej człowiek, to uruchamia się dodatkowy nawiew. Kierowany na głowę, plecy i ramiona strumień powietrza ma zaledwie 5 stopni. Twórcy liczą, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, których pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach. Cena to w przeliczeniu około 35 tysięcy złotych. Jest też droższa wersja ulepszona, zawierająca przenośne akumulatory, co pozwoli umieścić lodówkę na przykład na placu budowy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: A teraz lista przebojów.

4 minuty po 20 rozpoczynamy 1533 notowanie listy przebojów top 30. W dzisiejszym zestawieniu 13 piosenek awansuje, 13 spada, pojawią się dwie nowości i dwie piosenki zajmują pozycję sprzed tygodnia. Jak zawsze zaczynamy od 15 propozycji na początek utwory, które w zestawie do głosowania pojawiają się po raz pierwszy. Margaret proponuje nam nowe swoje nagranie, Prima Ballerina.

Recenzenci piszą, że to najsmutniejsza piosenka tegorocznego lata. Ballada Break Up in Rivers to dzieło Teddy'ego Swimsa. A teraz będzie coś wesołego, coś o pogodzie, o słońcu i w ogóle o lecie, o wakacjach. Oceana Sunshine.

Sanach, ITP, ITD. Takie piszane razem, ITP, ITD. To kolejna z propozycji do listy przebojów Top 30. Pozostajemy w kręgu polskiej muzyki. Hania Kuzimowicz, Keira, Szkoda na to łez.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.

O, ten tuto ja to był zespół Zako Power. Jest 24 minuty po godzinie 20. Kolejna propozycja do listy przebojów top 30. Wokalista, który ukrywa się pod pseudonimem Sombr. Pewnie zastanawiacie się, czy jego poprzedni przebój 12 to 12 w dalszym ciągu jest na liście przebojów top 30. Przypomnę, że tydzień temu był na miejscu 30. Po 29 tygodniach bycia w naszym zestawieniu. Czy jest? Przekonamy się już za pewnie kilkanaście minut, ale póki co jego nowe nagranie, które czeka na swoją szansę. My Body Isn't Ready, Sombr.

Wiktor Waligura, to jest to. To kolejna z propozycji do listy przebojów Top 30. Pozostajemy w kręgu polskiej muzyki. Gips i Go For Money. Ostatni dzień lata.

0: Tylko my. To był Jeremi Sikorski.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
4: Lista przebojów.
5: Top 30.
0: Jeszcze dwie propozycje do listy przebojów Top 30 nam pozostały. Teraz Alex Warren, Passenger.

0: Pray That I Made You Love Me to była Ariana Grande. 15 propozycji za nami. Przypomnę je teraz wszystkie. Prima Ballerina, nowe nagranie Margaret, Teddy Swims i Break Up It In Reverse. Oceana z kompozycją Sunshine, Sanach, ITP, ITD, Szkoda na to łez, duet Hania Kuzimowicz i Keira, Zakopower z utworem O tym tu to ja, My Body Isn't Ready, kompozycja Sombra, Skubas, Życie jest piękne, Metzner, Kim jestem, to jest to, to utwór Wiktora Waligury, Gibbs, Ego i For Money, to kompozycja Ostatni Dzień Lata. Co mi tam, Wiktoria Kida, Jeremy Sikorski, Tylko My, Passenger, piosenka Alexa Warrena i Ariana Grande z propozycją Hate That I Made You Love Me. 15 propozycji, jak również pierwszą 30 znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także odbywa się głosowanie. Głosujecie maksymalnie na 10 piosenek, a wybieracie zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.
0: Za 6,5 minuty będzie godzina 21. Zaczynamy. 1533 notowanie listy przebojów top 30. Dzisiaj 13 piosenek awansuje. 13 spada. Pojawią się dwie nowości i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. I od takiej właśnie zaczynamy. 3 trzydziestki, proszę Państwa. 30 tydzień na liście. Tydzień temu miejsce 30 i dziś 30. 12 to 12. Sombra.

0: Radio Centrum. Radio na wakacje. Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Po dniach z taką lipcopadową pogodą, gdzie było chłodno, padał deszcz, wreszcie szykuje nam się ładny, słoneczny i ciepły weekend. Bez upałów, ale naprawdę będzie dużo słońca i ciepło. Co więcej, nie będzie wiatru, który nam by mógł przeszkadzać. Sobota i niedziela zapowiadają się naprawdę bardzo ładnie. Jutro do 27 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach. Dużo słońca, bez opadów, ciśnienie będzie powoli spadać. Wieczorem na barometrach zobaczymy wartości około 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis. Centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
3: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Decyzja podjęta. PiS podzielone i uszczuplone o kilkadziesiąt osób. Największe lotnisko w Polsce, Chopina, będzie jeszcze większe. Wróciła piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu sensacji nie było. Michał Pierzchoła. Poza PiS-em jest 40 posłów, senator i 3 europosłów. To zwolennicy Mateusza Morawieckiego zrzeszeni w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Decyzja o wyrzuceniu ich z partii nie jest jeszcze formalna. To stanie się bowiem dopiero we wtorek, gdy rozłam przypieczętują władze Prawa i Sprawiedliwości.
5: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż jako element właśnie tego planu podziału partii.
4: Mówił prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. W grupie Morawieckiego są osoby, które piastowały wysokie stanowiska rządowe i partyjne, głównie za rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy premierem był Morawiecki. Lider stowarzyszenia ujawnił, że działacze wyruszą teraz w trasę po Polsce. Unikał odpowiedzi na pytanie, czy w Sejmie stworzą klub i czy powstanie nowa partia. Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał opodatkowanie nadmiarowych zysków, jakie firmy paliwowe osiągnęły poprzez podniesienie marży po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Według prezydenta podatek w takim kształcie to zmienianie zasad w trakcie gry.
6: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną.
4: Decyzję Karola Nawrockiego w mocnych słowach krytykuje rząd. Prezydent zamiast po stronie Polaków stanął po stronie koncernów paliwowych i ich potężnych zysków, skomentował w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Podatek od nadmiarowych zysków miał przynieść do polskiego budżetu 4 miliardy złotych. Pieniądze miały zrekompensować wydatki, jakie rząd poniósł na pakiet obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa, czyli na program CPN. Na wolność wróciła młoda wilczyca, którą pod koniec marca potrącił samochód na drodze S6 niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Po wypadku miała kilka operacji, potem była rehabilitowana i wróciła do zdrowia. Wilczyca, która otrzymała imię Marlenka, ma się dobrze, jest monitorowana dzięki obroży telemetrycznej. Największe lotnisko w Polsce będzie jeszcze większe. Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. To kluczowa zgoda. Za 3 lata na płycie ma być więcej stanowisk dla samolotów. Przybędzie prawie 30 miejsc. Większy ma być też terminal. W ubiegłym roku z warszawskiego portu skorzystało 24 miliony pasażerów. Po powiększeniu przepustowość ma wynieść 30 milionów. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia lotniska w ramach projektu Port Polska, co jest planowane na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony na nowe lotnisko. Wróciła piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to 100-lecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków. Tu wynik znamy. 2-1 dla drużyny z Radomia. Tym samym Radomianie wygrali swój 4. kolejny inauguracyjny mecz w sezonie. Od pół godziny trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A teraz
3: lista przebojów top 3.

0: 3,5 minuty po 21. Rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów top 30. Dzisiaj mamy 1533 notowanie. 13 piosenek awansuje, 13 spada, dwie nowości się pojawią i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Jedna z takich piosenek wybrzmiała przed godziną 21. Przypomnę, że to było miejsce 30, a tutaj uplasowała się tak jak przed tygodniem piosenka 12 to 12, którą śpiewał Sombre.
1: Nowość.
0: A teraz zaczynamy tę godzinę od nowości. Na 29. debiut I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.

0: Na szeroką wodę to była Roxy w duecie z Faustem. Dziś spadek z miejsca 21 na 28.
1: Nowość.
0: No i od razu druga nowość w dzisiejszym zestawieniu, druga i ostatnia. Debiut na miejscu 27. Czy będziemy się pamiętać? To Sarsa.

Yearbox, Graceland. Ta piosenka dzisiaj także traci. Spadek z miejsca 24 na 26, ale wynik także dobry, bo to już 25 tydzień na liście. A Jasiek Piwowarczyk niestety w dół. Dopiero czwarty tydzień na liście, dzisiaj spada z 23 na 25.

0: Just Might, to był Bruno Mars. Hey Mr. DJ, dziś z 20 na 24.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów Top 30.
0: A teraz miejsce dla Joe, który był przez kilka tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów Top 30. Dziś spada z 19 na 23. End of beginning.

Jeremi Sikorski, wracam. Dziś awansuję z miejsca 27 na 22. To taki, można powiedzieć, właśnie powrót jest Jeremiego, bo ta piosenka jest z nami od 31 tygodni. A teraz trochę wspomnień. Just the way you are sprzed ponad 20 lat w remiksie Davida Getty, dziś na 21.

Just the way you are to była Milky w remiksie Davida Getty, miejsce 21. Tak oto zakończyliśmy trzecią dziesiątkę. Dziś na miejscu 30. 12 to 12 Sombre, na 29. pierwsza dzisiejsza nowość I knew you, Taylor Swift, Roxy w duecie z Faustem Na szeroką wodę, to było miejsce 28. Na 27. druga ostatnia dzisiejsza nowość, Czy będziemy się pamiętać, to była Sarsa, Yearbox, Graceland, 26. pozycja 25. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk, Bruno Mars, I Just Might, na 24, na 23 End of Beginning Joe i Jeremi Sikorski z utworem Wraca na 22, a przed chwilą usłyszeliśmy miejsce 21, Just the Way You Are, Milky. Tak wyglądała trzecia dziesiątka, a drugą dziesiątkę dziś rozpoczyna duet Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później Ci opowiem.

Nie ma miejsca jak dom, to był mrozu. Awans 25 na 19, czwarty tydzień na liście przebojów top 30. Na 18 Bledka, która traci dwa dni.

0: Lista przebojów.
1: Top 30.
2: Reklama.
3: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Reklama.

17 miejsce to jak na razie najlepsze osiągnięcie tej piosenki, no ale dopiero trzeci tydzień na liście. From Down Here, Lola Young. Przed nami kolejny polski utwór. Wiktor Waligura w duecie z Dryskulem, 4 pory roku. To miejsce 16.

dotknij Daria Marx, spadek z 14 na 15. A to teraz kawał dobrego rock'n'rolla. Grupa The Rolling Stones in the Stars. Awans z 16 na 14.

była Marisa Odkochaj dziś na miejscu 13, a na 12 awans o 6 pozycji. Sienna Spyro, Material Lover.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Dużo słońca i bez opadów. Ciepło, 27 stopni Celsjusza maksymalnie na termometrach. Ciśnienie będzie powoli spadać wieczorem na barometrach 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, Centrum Aut Dostawczych i Modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 22.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: PiS podzielone i uszczuplone o ponad 40 osób. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. Ceny paliw dalej w górę. Diesel może być powyżej 8 zł. Michał Pierzchoła. 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów poza Prawem i Sprawiedliwością.
5: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
4: Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w specjalnym oświadczeniu zapowiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który formalnie zatwierdzi usunięcie zwolenników Morawieckiego z partii.
6: W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
4: Prezes PiS chciał, aby Stowarzyszenie Morawieckiego zostało zawieszone, a jego członkowie podpisali deklarację o przynależności do PiS-u. Ponad 40 osób tego nie zrobiło. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Pasażerów czekają nowe stawki, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
7: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
4: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży, tutaj opłata wzrosła dwukrotnie. Nie zatrzymają się wzrosty cen paliw, tak uważają eksperci z ePetrol.pl. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków, a także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest to większy popyt na paliwa. Ulewne deszcze przetaczały się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: W skrócie się to opisuje jako niż genueńskie, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
4: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca. Zapewnia, że upały jeszcze powrócą w te wakacje. Jurgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: A teraz
1: lista przebojów top 3.

4 minuty po 22:00 rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów Top 30. Do zagrania zostało nam najlepszych 11 utworów tego tygodnia. Na miejscu 11 dzisiaj najlepsze osiągnięcie tej piosenki na liście. Stygnie lato to piosenka zespołu Kuba i Kuba.

Stygnie lato, to był Kuba i Kuba. Myślę, że stwierdzenie stygnie lato możemy odłożyć do lamusa. Przynajmniej na ten weekend, bo lato powróci do nas naprawdę z przytupem. Później ci opowiem, Dawid Kwiatkowski i Margareto. Było dzisiaj miejsce 20. Na 19 nie ma miejsca jak do mrozu. Dwa dni to utwór Bletki na 18. Pozycja 17. From Down Here, Lola Young. Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku. Miejsce 16. Pozycja 15. Dotknij, Daria Marx. The Rolling Stones in the Stars na 14, na 13 Odkochaj Marisa. Miejsce 12, Material Lovers, Sienna Spyro, Kuba i Kuba, zespół Kuba i Kuba, utwór Stygnie Lato. To było dzisiaj miejsce 11. 8 minut po 22, przed nami najlepsza dziesiątka tego tygodnia. Ta piosenka tydzień temu debiutowała na miejscu 11, bardzo wysoko. Dziś tylko oczko w górę na 10. Street of Dream, U2.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Tańczę to męskie granie, tegoroczne męskie granie, spadek z 7 na 8, a wcześniej na 9 mundialowa piosenka Shakiry Daj, Daj. Na 7 dzisiaj Dawid Podsiadło także traci z 5 sezon.

Michał Szpak, ciuła punkty, ciuła i cały czas powoli do góry z ósmego dziś na szóste piosenka Mine, a Rain Me In to kompozycja, którą śpiewają Sam Fender i Olivia Dean i dzisiaj ta piosenka na miejscu piątym.

0: Merci.
1: Bonjour, pardon, merci. To Céline Dion, tak jak tydzień temu na miejscu czwartym. Za moment pierwsza trójka, teraz przypomnę piętnastkę propozycji. Prima Ballerina, piosenka Margaret, Teddy Swims z utworem Break Up in the Rivers, Oceana i Sunshine, Sanach, ITP, ITD. Szkoda na to łez, duet Hania Kuzimowicz i Keira, Zakopower, O ten tuto ja, My Body Isn't Ready, Sombr, Skubas, Życie jest piękne, Kim jestem, to piosenka Metznera, Wiktor Waligura, To jest to, Ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money, Wiktoria Kida z piosenką Co mi tam, tylko my, to utwór Jeremiego Sikorskiego, Alex Warren Passenger i Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Przypomnę, że pierwszą trzydziestkę, jak również i piętnastkę propozycji znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów i tam także głosujecie. Przed nami pierwsza trójka, na miejscu trzecim tydzień temu było miejsce drugie, Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie, spadek z pierwszego na drugie. W 1933 notowaniu listy przebojów top 30 na miejscu 10 Street of Dream, grupa U2, Shakira i Die Die na 9, na 8 tańczę męskie granie. Dawid Podsiadło, Sezon to miejsce 7, na 6 Maj Michał Szpak. Rain Me In to Sam Fender w duecie z Olivią Dean, ta piosenka na 5, na 4 Bonjour, Pardon, Merci, Céline Dion. Teddy Swim z otworem Mr. Know It All na 3, na 2 nareszcie męskie granie.

Skoro Dawid Podsiadło zaproponował, że będzie na błysk, no to na błysk musi być na miejscu pierwszym. Awans trzeciego. Dawid Podsiadło, na błysk, to nasz nowy numer jeden.

Było to 1533 notowanie listy przebojów top 30. Pierwszą trójkę już za chwilę będziecie mogli zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A do 23 zostało nam 15 minut.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Będzie ciepło, 27 stopni Celsjusza na termometrach, dużo słońca, bez opadów, ciśnienie powoli w dół, wieczorem na barometrach zobaczymy 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Pro Plus Grupa Lis, centrum aut dostawczych i modyfikowanych Kalisz, ulica Łódzka 71.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: PiS podzielone i uszczuplone o ponad 40 osób. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. Ceny paliw dalej w górę. Diesel może być powyżej 8 zł. Michał Wierzchoła, 40 posłów, jeden senator i trzech europarlamentarzystów poza Prawem i Sprawiedliwością.
5: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
4: Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w specjalnym oświadczeniu zapowiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który formalnie zatwierdzi usunięcie zwolenników Morawieckiego z partii.
6: W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. O, tak się po prostu ułożyło.
4: Prezes PiS chciał, aby Stowarzyszenie Morawieckiego zostało zawieszone, a jego członkowie podpisali deklarację o przynależności do PiSu. Ponad 40 osób tego nie zrobiło. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Pasażerów czekają nowe stawki, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
7: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
4: Oto teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży, tutaj opłata wzrosła dwukrotnie. Nie zatrzymają się wzrosty cen paliw, tak uważają eksperci z ePetrol.pl. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków, a także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest to większy popyt na paliwa. Ulewne deszcze przetaczały się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
8: W skrócie się to opisuje jako niż genueńskie, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
4: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca. Zapewnia, że upały jeszcze powrócą w te wakacje. Jurgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po 23. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone piątkowe późne popołudnie i piątkowy wieczór. Życzę dobrego, słonecznego, pięknego wakacyjnego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.